0: Horyzoncie.
1: Mamy lato i mamy w kalendarzu 17 dzień sierpnia i obchodzimy dzisiaj dzień ludzi pozytywnie zakręconych. Jeśli chcecie być dopisani do radiowej galerii ludzi pozytywnie zakręconych, to zgłoście swoją pozytywną pasję. Zaczniemy od nas.
2: Ja zawsze z wakacji wracam ze szczepką.
1: Czym?
2: Ze szczepką roślinną.
1: A, okej.
2: I właśnie, tak, szczepka, żeby jakby mieć nową roślinę. No i właśnie wróciłam z gałązką, ułamaną w kolanku, bo trzeba w kolanku
1: łamać. W kolanku.
2: Teraz czekam, aż wypuści korzenie.
3: Ja z kolei przywożę wodę morską w słoiku do kiszenia ogórków.
4: To proszę.
5: Świetnie. Słuchajcie, ja pasjami zbieram komary na zębach, jeżdżąc codziennie na rowerze i uśmiechając się przy tym.
1: Dopisujemy do galerii. Ja chodzę na koncerty Pet Shop Boys. Na razie byłem na jednym. A państwo, słuchacze, kochani, jeśli chcecie być dopisani do radiowej galerii ludzi pozytywnie zakręconych, zgłoście swoją pozytywną pasję 22 4 4 i 3 0.
5: Za najfajniejsze pozytywne zakręcenie obiecujemy wysłać wam złotą kawę Słonecznej Brygady.
1: O tak.
5: Na pozytywnie zakręconych czekamy przy telefonie 22 4 4 i 3 0. No i mailowo poranek@złoteprzeboje.pl.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Sun, Always Shines on TV. Przebój z kategorii nigdy nie nudzących się. Aha, w radiu Złote Przeboje. Za 5 minut, niecałe 5 minut będzie 7. Zazwyczaj poniedziałek to nie jest dzień dobrych wiadomości, ale czy aby na pewno?
1: No niektórzy czekali na ten właśnie poniedziałek z tankowaniem samochodu. Od dziś niższe ceny paliw znowu. Jakie na dziś te maksymalne? Sprawdzimy w wiadomościach radia Złote Przeboje o 7.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan, uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
0: Reklama.
2: 17 dzień sierpnia mamy w kalendarzu, to jest poniedziałek, jest punktualnie 7. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
11: Kto z poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci do Polski? Dziś zapadnie decyzja. Ceny paliw znów niższe na 2 tygodnie. Jeden z symboli Gdańska otwarty po remoncie. Dziś lekarze zdecydują, kto z poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech będzie mógł wrócić do Polski. Szpitale na Podkarpaciu, skąd pochodzi większość pasażerów, szykują się na ewentualne przyjęcie rannych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
12: My się przygotowujemy na każdy z tych scenariuszy, jeżeli samolot wyląduje w Jasionce z pacjentami, żeby być gotowym z całym zespołem ratownictwa medycznego, czyli karetki, ratownicy.
11: Do wypadku doszło poprzedniej nocy. Zginęło 12 osób, 10 jest w ciężkim stanie. Nie wiadomo na razie, jakie były przyczyny wypadku. Węgierskie media piszą, że kierowca mógł zasnąć.
13: Na razie nie mam podstaw do tego, żeby wypowiadać się na ten temat. To jest kwestia ustaleń, które musi poczynić najpierw policja węgierska, później trafi to do naszych władz.
11: Komentuje Wojciech Zajączkowski, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a kierowca został zatrzymany przez policję. Wieczorem z Warszawy wystartował samolot z polskimi lekarzami, którzy pomogą poszkodowanym na miejscu.
1: To są wiadomości radia Złote Przeboje.
11: Będzie taniej na stacjach paliw. Od dziś obowiązuje rządowy pakiet obniżek cen paliw. Ma obowiązywać do końca wakacji. Rząd wdrożył go w związku z wciąż napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie.
14: I nawet nie chodzi o ataki militarne, ale wciąż nie mamy rozwiązanej sytuacji cieśniny Ormus, a do tego dochodzą nam zagrożenia w cieśninie, która stanowi taki alternatywny szlak, czyli Bab al-Mandab.
11: Tłumaczy Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw BM Reflex. Maksymalna cena benzyny 95 na dziś to 6 zł 41 groszy, oleju napędowego 7 zł 37 groszy. Jeden z symboli Gdańska, XIX-wieczna hala targowa przy placu Dominikańskim, znów działa po rewitalizacji. Jak przyznaje przedstawicielka nowego gospodarza hali, Katarzyna Koprzak-Dziurnikowska?
15: Odkryliśmy bardzo dużo szczegółów architektonicznych, które do tej pory były ukryte. Zrobiliśmy wszystko, żeby je wyeksponować w jak najlepszy sposób. Światłem, grą cieni.
11: W gdańskiej hali będą teraz działać głównie restauracje.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
16: Błażej Kulesza, zapraszam. Udanie rozpoczęła grę w turnieju tenisowym w amerykańskim Cincinnati Iga Świątek. Polka pokonała Kolumbijkę Emiliana Arango 6-3, 6-0. Kolejną rywalką Świątek będzie Greczynka Maria Sakkari. Klaudia Kazimierska, wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów. To ostatni medal, jaki udało się wywalczyć reprezentantom Polski na zakończonych lekkoatletycznych mistrzostwach Starego Kontynentu w Birmingham. Polacy te zawody kończą z 8 medalami, ale niestety bez złota.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
11: Słońce pojawi się dziś głównie na zachodzie i północnym zachodzie. W pozostałych regionach chmury i przelotne deszcze, na wschodzie i w centrum burze. Termometry pokażą maksymalnie do 20 stopni na północy, 22 w zachodniej Polsce, 25 w centrum, do 31 na Podkarpaciu.
1: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, a co powiecie na okrągły, soczysty tysiączek na szaleństwa w ostatki wakacji? Jak dzisiaj zdobyć kasę, powiemy za kilka minut.
17: Po 7 okaże się też, że Polak, Węgier, dwa bratanki, nie tylko do szklanki, ale i do telewizora. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, mówi wam dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o ludziach pozytywnie zakręconych. Znamy takich, których pasją jest notoryczne chodzenie na koncerty Pet Shop Boys, a nawet jednego takiego, co był na jednym koncercie. Pet Shop Boys, Always On My Mind. Gramy w radiu Złote Przeboje. 4 po 7.

0: sobotę na wakacje.
1: Natalia ze Szczecina, Jadzia z Siemianowic, Kasia z Katowic, Julita z Łowicza, Robert z Zielonej Góry, Nikola z Kielc oraz Krzysztof z Zabrza to dotychczasowi laureaci naszej wakacyjnej zabawy. Wygrali kasę, ale najpierw odpowiedzieli na jedno jakże proste pytanie. Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego?
2: Może w czasie masażu w spa albo na zakorkowanej A1 w drodze nad morze, a może po prostu na działce w Żyrardowie. Odpowiedzcie niebanalnie, a zagracie o bardzo przyjemną kasę. Czeka nawet 1000 złotych na przyjemności. Każdy z was może o tego tysiaka zagrać. Kolejny finał i kolejny 1000 do zdobycia już dzisiaj o 9:30. No to nie czekajcie, wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zgłoście się do zabawy już teraz.
0: Zabierz złote na wakacje.

0: z fanów Sandry przegapił jej lipcowy koncert w Polsce. Ma szansę spotkać Sandrę jeszcze w tym roku. W październiku zaśpiewa w Łodzi i Gliwicach. Oczywiście nie w tym samym czasie, bo w tym samym czasie w wielu miejscach naraz potrafi koncertować jedynie zespół Bonnie M. Darbi lokacji posiadają.
1: Tak jest. To my, Słoneczna Brygada, byśmy chcieli taki darbi lokacji mieć, no tak. I w robocie, i nad morzem jednocześnie. 20 minut po godzinie 7. Teraz za chwilę kawałek, który wchodzi jak narkotyk, a nazywa się Liquido. I to tak wam zagramy. Gramy na to jak na lato. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: W końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: łapcie, póki wakacje, miłość wisi w powietrzu. Tak śpiewał John Paul Young. No to łapcie ją, kochani. Jest minuta po w pół do ósmej, a teraz w radiu złote przeboje o tym, że Polacy nie gęsi. Uła. I seriale też potrafią robić. Uła. I to takie, że na świecie chcą je oglądać.
1: Węgierska telewizja publiczna kupiła prawa do wszystkich sezonów polskiej produkcji Gra o Tro... A nie, przepraszam. Korona Król.
2: Można powiedzieć, że królowie Ludwik Węgierski oraz Władysław III Wardańczyk lubią to. A teraz księżniczka Annie Lennox i księciunio Dave Stewart u nas w programie porannym, wakacyjnym, czyli duet Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 28.08.

0: Bóg miłości i pożądania. Eros, Eros, po prostu. Jeśli ktoś zakochał się w muzyce Erosa Ramazzottiego i pożąda być na jego koncercie, to donosimy, że 22 maja przeszłego roku w Atlas Arenie w Łodzi będzie Eros Ramazzotti. Będą bilety na ten koncert jeszcze w Radiu Złote Przeboje, gdyż my się tam wybieramy. I polecamy się. To my, Słoneczna Brygada za 21.08.
1: I będzie można na koncercie śpiewać, tańczyć. Dla tych, którzy tańczyli w weekend i jeszcze się nie zatrzymali, mamy muzyczną propozycję za moment. Dance Into the Light zaśpiewa Phil Collins w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
9: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49, a kawa mielona Woseba Mokka Fix Gold 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj dzień ludzi pozytywnie zakręconych i jeśli chcecie być dopisani do tej radiowej galerii ludzi pozytywnie zakręconych, no to zgłoście swoją albo czyjąś pozytywną pasję i kandydaturę. No to kochani, 2 2 4 4 i 3 0.
1: Całe życie byłam pozytywnie zakręcona. Dzisiaj idę nad rzeczkę opalać się pod krzaczkiem. Chciałam poinformować, że mam cudowne zakręconą pozytywnie przyjaciółkę Izabelę, której śmiech zaraża wszystkich dookoła, więc polecam serdecznie umieścić ją w galerii pozytywnie zakręconych.
2: Chciałem zgłosić osobę do galerii osób pozytywnie zakręconych. No, no. Otóż taką pozytywnie zakręconą osobą jest moja żona Aneta. No dlatego, że tylko taka pozytywna wariatka wytrzyma z takim ciołkiem jak ja.
3: Dopisujemy, też chcecie być dopisani do radiowej galerii ludzi pozytywnie zakręconych. Zgłoście swoją właśnie pozytywną pasję albo kogoś bliskiego. 2 2 4 4 i 3 0 za najfajniejsze pozytywne zakręcenie obiecujemy wam wysłać złotą kawę Słonecznej Brygady. Czekamy przy telefonie. 2 2 4 4 i 3 0.
4: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Złote przeboje. Britney Spears śpiewa You Drive Me Crazy, a nam się nuci zgoła już inna melodia, mianowicie pamiętasz, była jesień, kochany, lecą na głowę kasztany. No niestety, lecą,
1: to już coraz bliżej. Jesień nadchodzi nieuchronnie. Niektórzy czują to na własnej skórze, ale mamy też dowody obiektywne, Piotruś, obiektywne, naukowe.
2: Ostatnia niedziela.
1: I o tych właśnie dowodach w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 8.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Sunshine, reggae. Don't worry, don't hurry. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
15: 17 sierpnia mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest poniedziałek, punktualnie 8. Czas na wiadomości radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
16: Polska ekipa lekarzy i urzędników jest już na miejscu wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Policyjna obława w Wielkopolsce po postrzeleniu kobiety. Taniej na stacjach. Wraca rządowy pakiet CPN. Od 2 godzin polscy urzędnicy, którzy polecieli na Węgry specjalnym samolotem, razem z lekarzami odwiedzają rannych w wypadku polskiego autokaru. Poszkodowani trafili do 4 szpitali. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
17: O planach na dziś mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk, która poleciała na Węgry razem z przedstawicielami resortu spraw zagranicznych i grupą polskich lekarzy.
18: Razem z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju. Uzgadniamy też kwestie logistyczne.
17: Na przyjęcie ewakuowanych z Węgier przygotowują się szpitale na Podkarpaciu. W wypadku autokaru na północy Węgier zginęło 12 osób. To uczestnicy pielgrzymki, którzy byli już w drodze powrotnej do kraju.
16: Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Kierowca został zatrzymany.
7: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Policjanci zatrzymali 51-latka poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w Swarzędzu. Obława trwała od soboty.
19: Funkcjonariusz funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim broń, która prawdopodobnie posłużyła do ataku na kobietę.
16: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Ranna kobieta jest w ciężkim stanie. Od dziś taniej na stacjach paliw. W życie wszedł rządowy pakiet obniżek cen paliw. Kierowcy oszczędzą mniej więcej złotówkę na litrze benzyny i diesla. Mówi Miłosz Motyka, minister energii.
20: To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie.
16: I zgodnie z nim dziś benzyna 95 maksymalnie może kosztować 6 zł 41 groszy, olej napędowy 7 zł 37 groszy. Ze względu na bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem, Donald Trump ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową, a zaplanowane są one na najbliższe 10 dni od dziś. To już ten moment, kiedy nieuchronnie zbliża się jesień. Bociany ruszają na południe. Do Afryki poleciał m.in. słynny bocian krutek, o czym poinformował Mazurski Park Krajobrazowy. Przyrodnicy już kolejny sezon śledzą jego lot dzięki nadajnikowi GPS.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
22: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. cherry.rzeszow.pl.
21: Pogoda.
16: Słońce pojawi się dziś przede wszystkim na zachodzie i północnym zachodzie, poza tym chmury z przelotnym deszczem. Zagrzmieć może na wschodzie i w centrum. Temperatura maksymalna na dziś to 20 stopni na północy, 22 na zachodzie, 25 w centrum, do 31 na Podkarpaciu.
21: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.
22: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. cherry.rzeszow.pl.
21: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
15: Oj, my Polacy odstawiamy alkohol.
23: Co?
15: A co to się stanęło? To wam powiemy już po ósmej.
23: Po ósmej też dowiecie się, że polski pług to najlepszy pług.
15: Tak.
23: I żaden asfalt nie da mu rady. To my, tak. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Mówimy wam dzień dobry w poniedziałek. Snap nam gra. 4 po 8.

0: Dziękuję, nie piję.
1: Co?
0: Dziękuję, nie piję. Teraz będzie o tym. Słuchajcie, teraz będzie o tym, że uwaga, Polak odstawia alkohol. Pijemy najmniej od 30 lat, serio.
2: No właśnie, a 23% nie pije w ogóle. Najczęściej rezygnują z alkoholu młodzi Polacy. Zmieniły się też preferencje. Wino wyprzedziło piwo i jest teraz najczęściej wybierane.
3: Polacy wybierają wina, a wiadomo, że wina jest Tuska. Dziękujemy za uwagę. R.E.M. teraz Shiny Happy People zagrają w Radiu Złote Przeboje w porannym programie wakacyjnym. Jak się macie po weekendzie? Mamy nadzieję, że tak dobrze jak my. 11 po 8.

0: Oj, oj, była impreza, kochani. Klip do tego kawałka został nakręcony na imprezie z okazji 39. urodzin Freddiego Mercurego. I jak się okazało, cała impreza kosztowała 50 tysięcy funtów.
1: Ua.
0: Kto zabroni bogatemu? To my, Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje, 19 minut po 8.
1: Dzień dobry, a kto pamięta wakacje i lato 1995, ręka do góry, ten dobrze wie, że to było lato Bombastic Fantastic. Był taki jeden przebój i sobie go przypomnimy. Shaggy zaśpiewa za chwilę w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Wilki, bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Autopromocja.
2: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Pani Celinka z Kaufland do dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Hej, musisz się tak na nie gapić.
6: No oderwać wzroku nie mogę.
5: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
6: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media.

0: And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic. Don't remember boxes as a Mr.
1: Mamy lato, dzwońcie.
2: W kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj dzień ludzi pozytywnie, bombastic, fantastic, zakręconych. Wszyscy chcący być dopisani do radiowej galerii ludzi pozytywnie zakręconych. Wszyscy dzwonili przez cały poranek. No i czas na podsumowanie.
3: Słuchajcie, kto normalny bierze deskę stopową, hula hop,
4: no,
3: wypływa w morze i robi sobie tam bailando na tym hula hopie na tej desce. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam i dzięki wielkie. Nie wiedziałam, że mam co świętować w kalendarzu świąt nietypowych.
5: Taką osobą pozytywnie nakręconą może być tylko jedna osoba, czyli ja. Bo skromnie. Nikomu nie muszę udowadniać, że białe jest czarne, a czarne jest białe.
3: Nie wiem, czy jestem pozytywnie zakręcona, ale na pewno dopiero się rozkręcam. I życzę wszystkim rozkręcenia na dzisiaj. Miłego dnia!
4: Hej, miłego, no to dla tej ostatniej pozytywnie zakręconej słuchaczki z widokami na jeszcze większe zakręcenie mamy złotą kawę słonecznej brygady. Dziękujemy wam za wszystkie zakręcone telefony, a jutro w związku z odlotem bocianów wyobrazimy sobie, dokąd najchętniej byśmy odlecieli, niczym ten polski bocian.
1: Mamy lato. Dzwońcie. Boys.

0: Save Your Kisses For Me. Do swojej 3-letniej córki kieruje te całusy autor tego przeboju. Zespół Brotherhood of Man z przebojem, którym kiedyś lata temu wygrali Eurowizję w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Takie piosenki piękne, melodyjne kiedyś na Eurowizji się pojawiały. No. Było, minęło, ale u nas zawsze Billy Ocean już za chwilę, a później Roxette, How Do You Do, jak się macie? Mamy nadzieję, że z radiem Złote Przeboje doskonale. To my, Słoneczna Brygada, i gramy na to jak na lato.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Reklama.

0: Uwaga, uwaga, zaorzemy was teraz, kochani! Zaorzemy! No bo chyba już wszyscy się wypowiedzieli na temat rolnika, który zaorał asfalt, ale jeszcze jedna kwestia nie padła.
1: A, chodzi ci o pułk.
0: Tak.
1: Jakiej produkcji był pułk, który dał radę rozorać asfalt?
0: No właśnie.
1: Otóż był to pułk produkcji polskiej.
2: Polskiej produkcji, także rolniku, wybierz mądrze i pułk, i pole. A co powiecie, żeby teraz skoczyć na plażę? Vamos a la playa. Gramy ten przebój Italo Disco w poniedziałkowy poranek w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 11.09.

0: 22 lata, nie do wiary ma ten przebój. Brodki dziewczyna mojego chłopaka. W radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato. A teraz w programie porannym wakacyjnym zaglądamy do naszego wakacyjnego studia Meteo.
1: I nasza wakacyjna pogoda będzie grzmiało, miało, lało, do tego też grad. Mamy właśnie świeżutkie alerty pogodowe, również do drugiego stopnia. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: W końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
13: How good is that?
14: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
16: 17 dzień sierpnia mamy w kalendarzu i to jest poniedziałek. Mamy godzinę 9:00. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
17: Trwa identyfikacja ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Burze z ulewami i gradem, są alerty również drugiego stopnia. Od dziś taniej na stacjach paliw i tak będzie do końca wakacji. 7 ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech udało się do tej pory zidentyfikować węgierskim służbom. Łącznie zginęło 12 osób, 10 jest w ciężkim stanie. To uczestnicy pielgrzymki, która wracała z Bośni i Hercegowiny do kraju. Kiedy rodziny poznają oficjalną listę pasażerów, o tym Marcin Starzec.
18: Jeszcze wczoraj późnym wieczorem ta lista miała być znana maksymalnie do dzisiejszego południa. Tyczy się to głównie zmarłych, bo ich weryfikacja jest utrudniona, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Dziś specjalny zespół medyków ma ocenić stan zdrowia poszkodowanych oraz potencjalną możliwość ich transportu do Polski. Wojewoda zgłasza pełną gotowość szpitali.
19: Bardzo byśmy chcieli, żeby pacjentów przywieźć na teren województwa podkarpackiego.
18: Na Podkarpaciu działa także zespół psychologów, który ma pomóc rodzinom i najbliższym ofiar.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
17: Jest alert przed silnym deszczem i burzami w 10 województwach. MGW wydało je dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej Polski. To również alerty drugiego stopnia. Te ostatnie dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz części województwa małopolskiego. W czasie burz z ulewami wiatr może się rozpędzać do 90 km na godzinę. Kierowcy mogą zaoszczędzić nawet złotówkę na litrze benzyny i diesla. Podlicza minister energii Miłosz Motyka. W życie wszedł dziś osłonowy pakiet cen paliw, który obniża VAT na paliwo.
20: Marża także pozostaje marżą sztywną, ustaloną przez ustawę
15: autorstwa naszego resortu na poziomie 30 groszy.
17: Pakiet osłonowy ma obowiązywać do końca wakacji. W całej Polsce trwa przegląd schronów. Samorządy dostają na to pieniądze w ramach rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Łódź dostała na to ponad 9 milionów złotych i wytypowała ponad 100 obiektów, które trzeba odpowiednio przystosować, mówi wojewoda łódzka Dorota Ryl.
20: W ubiegłym roku Państwowa Straż Pożarna i Nadzór Budowlany robili przeglądy tych miejsc zgłoszonych przez samorządy. I w tym roku daliśmy środki na to, żeby te miejsca były odrestaurowane.
17: A mapę schronów w całej Polsce można znaleźć na stronie gdziesieukryć.pl.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
21: Błażej Kulesza, zapraszam. Jedynym zespołem z kompletem punktów w piłkarskiej ekstraklasie jest Górnik Zabrze. Pokonał on 2-1 Wisłę Kraków i to pomimo, że ostatnie pół godziny Zabrzanie grali w dziesiątkę. Na razie w tabeli jednak prowadzi Legia Warszawa, bo ma 4 rozegrane mecze i 10 punktów. Z 2 medalami, złotym Katarzyny Wasik na 50 metrów stylem dowolnym i brązowym Justyny Kozan na 400 metrów stylem zmiennym kończą udział w pływackich Mistrzostwach Europy w Paryżu reprezentanci Polski. Polacy ustanowili 3 rekordy kraju, 9 razy płynęli w finałach.
1: Radio Złote Przeboje.
22: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Pogoda.
17: Dziś możemy liczyć na słońce głównie na zachodzie i północnym zachodzie, reszta kraju z chmurami, do tego przelotny deszcz, a na wschodzie i w centrum burze. Na termometrach maksymalnie do 20 stopni na północy, 22 na zachodzie, 25 w centrum, do 31 na Podkarpaciu.
1: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.
22: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
23: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
16: Czy ktoś ma ochotę na 1000 złotych polskich? No to po 9 zaprosimy Was na wielki finał zabawy Zabierz Złote na Wakacje.
24: Czyli ktoś z Was będzie mógł dorzucić do wakacyjnego budżetu nawet tysiaka. Zgłoście się czym prędzej do zabawy na złoteprzeboje.pl, a my gramy na to jak na lato. Finałowe odliczanie grupy Europe jest 5 minut po godzinie 9.

0: W czasach, kiedy widziano na świecie ostatnie mamuty, w czasach, kiedy waszych prowadzących jeszcze na świecie nie było, powstała grupa, która nazywa się Inner Circle, powstała na Jamajce, w mieście Kingston. Objeździli ze swoją radosną, słoneczną muzyką cały świat. Nawet w 2016 roku trafili do Polski na przystanek Woodstock. Co to się wtedy działo? Prawie tak jak dzisiaj, w poniedziałek, wakacyjny, w radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, zanim zapowiemy kolejny Złoty Przebój, chcemy tylko przypomnieć, że najbliższa Eurowizja odbędzie się w 2027 roku, czyli to już niedługo, zobaczycie jak szybko zleci, w bułgarskim mieście Burgas, a teraz będzie piosenka, która w 2010 roku wygrała Eurowizję. Satellite, taki nosi tytuł, a śpiewa Lena w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 14 po 9.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mega.

0: złote na wakacje.
1: Jakie nie ma zysku, jakie nie ma zysku. Są zyski, to jest zabierz złote na wakacje. To jest nasza wakacyjna zabawa, w której przez całe lato, w każdy poniedziałek możecie wygrać kasę. Może być zysk, super kasa właśnie do wakacyjnego budżetu. Ale najpierw trzeba się zgłosić na złoteprzeboje.pl. I tak też uczynił słuchacz Radek z Żagania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Radku, drogi, już teraz mamy dla ciebie za to, że się słyszymy tak po prostu. Stówkę oraz ręcznik plażowy Radia Złote Przeboje. Ale, dosłownie za chwilę możesz wygrać tysiaka. Chcesz zagrać o tę kasę?
2: Chcę.
1: Nic nie ryzykujesz, nic nie tracisz. Jeśli chcesz zagrać dalej, no to przed tobą trzy pytania. Za każdą poprawną odpowiedź zapłacimy 300, czyli za trzy pytania możesz dołożyć do tej stówki 900. Na poprawną odpowiedź, na takie tylko liczymy, masz 5 sekund i będziemy grać do pierwszego błędu. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak, wszystko jasne.
1: No to
3: kochane, lecimy. Uwaga, pytanie numer jeden dla ciebie brzmi: zamki na czym budowali panowie z grupy Ladybug w swojej piosence? Na piasku czy na szutrze?
2: Na piasku.
3: No jasne.
1: I 300 poleciały do budżetu.
3: No
1: uwaga, pytanie numer dwa. Boskie Buenos to piosenka zespołu Various Monks. Prawda czy fałsz?
2: Prawda.
1: A się okazało, że to jednak Madam, a nie Various Monks.
3: Słuchaj, ale nie martw się. Do tej stówki, którą już miałeś na początku, dołożyliśmy 3, to mamy razem 4. Jeszcze ręcznik plażowy, żebyś się wygodnie rozłożył na plaży i przebumelował jakiś czas. Możesz sobie przeliczyć dnióweczka na przykład 400, albo o, dniówka 200, to dwie dnióweczki, 2 dni na plaży, na ręczniczku będzie pięknie.
1: Brawo,
3: kochany, gratulacje.
1: Radek z Żagania. 400 i pamiątkowy ręcznik i gratulujemy i dziękujemy za twój udział i cały czas możecie, tak jak Radek, zgłosić się do naszej zabawy na złoteprzeboje.pl. Kolejny finał, kolejny tysiak do zgarnięcia za tydzień o 9:30.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu poszukamy miejsc na urlop na ostatnią chwilę.
1: Sprawdzimy, jakie są ceny noclegów w Polsce.
0: I zobaczymy, jak sytuacja wygląda w zagranicznych kurortach.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mhm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na Brelok z fraszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na fraszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Reklama.

0: Za 3 minuty będzie godzina 10. Zapraszamy więc na najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje. Posłuchajmy ich razem.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Reklama. Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
9: 7 zidentyfikowanych ofiar wypadku na Węgrzech. Potem o karze grożącej mężczyźnie, który pod Poznaniem postrzelił byłą partnerkę. Będzie też o ważnej estetycznej zmianie w Rumi, a chodzi o ratusz. Marcin Krzemiński. 7 ofiar wypadku polskiego autokaru do tej pory zidentyfikowały węgierskie służby. Informację przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
10: Dzisiaj rano otrzymaliśmy potwierdzenie zgonu 7 osoby. Rodziny zostały poinformowane. Zespoły z udziałem psychologa uczestniczyły w tym procesie informowania rodzin o tym tragicznym zdarzeniu. Za chwilę wyjedzie kolejny 3-osobowy zespół do tej 7 rodziny.
9: Jeszcze dziś zespół polskich medyków ma ocenić stan poszkodowanych pod kątem ich powrotu do kraju. W tragicznym wypadku na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób. Wszystkie pochodziły z województwa podkarpackiego. Węgierska policja zatrzymała kierowcę autokaru. Jego zmiennik po przesłuchaniu został zwolniony. Na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Dziś w południe pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona minutą ciszy w podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Flagi państwowe będą opuszczone do połowy masztu. Nawet dożywocie może grozić Remigiuszowi Z., który w sobotę w podpoznańskim Swarzędzu postrzelił byłą partnerkę. Mężczyznę schwytano wczoraj, dziś zostanie przesłuchany. Ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Zresztą został on mu postawiony już wcześniej, niejako zaocznie, gdy trwała obława. A sąd wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie 51-latka, co dało podstawy do wystawienia listu gończego. Postrzelona kobieta nadal przebywa w szpitalu. Jej stan jest krytyczny. Wrócił CPN. Od dziś znów obowiązuje rządowy pakiet obniżek cen paliw. I tak ma być do końca wakacji. I do tego czasu w każdy dzień roboczy będziemy poznawać maksymalne ceny na kolejny dzień. I tak zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii dziś benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 41 groszy za litr. Oczywiście benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Sport. Greczynka Maria Sakkari będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju w Cincinnati. Mecz trzeciej rundy zaplanowano na 17 polskiego czasu. Wczoraj broniąca tytułu nasza rakieta wygrała mecz z Kolumbijką Emilianą Erengo 6-3, 6-0. Rumia będzie miała nowy ratusz, bo obecny, będący de facto blaszanym barakiem, przynosi wstyd mieszkańcom, którzy od lat sami apelowali ich o budowę nowego. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i budowę obiektu o powierzchni 8000 m2, w którym wreszcie wszyscy urzędnicy się pomieszczą, mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
6: Obecny Urząd Miasta to jest 2000 m2 i to w zasadzie takie bardziej stare biuro budowy z lat 60-tych, 70-tych, w związku z czym my już pękliśmy w szwach i musimy się rozbudować.
9: Nowy Urząd Miasta w Rumi powinien powstać w przeciągu 3 lat.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Pogoda.
13: Na południu i południowym wschodzie silny deszcz i burze. W pozostałych regionach też deszcz, ale możliwe przejaśnienia. I mamy 19-20 nad morzem na Pomorzu i Podhalu, przez 23 stopnie w centrum, do nawet 25-30 na krańcach południowo-wschodnich.
12: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: No to zaczynamy przedpołudnie poniedziałkowe. Nowy tydzień, nowe możliwości i oczywiście najważniejsze jest to, że cały czas jesteśmy z wami i mamy nadzieję, że wy jesteście z nami i będziemy wam towarzyszyć, bo gramy na to jak na lato.
14: Radio Złote Przeboje.
13: Gosia Kościelniak, dzień dobry. Flashdance na początek, na dobre rozkręcenie tego poniedziałkowego przedpołudnia.

absolutnie ulubionych piosenek, mająca tyle energii. Freedom, rok 1990, oczywiście George Michael, 12 minut po godzinie 10, Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, a przed nami chłopiec, który ma teraz 64 lata, ale wciąż jest chłopcem, bo to boy George. Zdradził niedawno, że wykorzystuje sztuczną inteligencję do komponowania całych swoich albumów, bo według niego stała się po prostu nieocenionym narzędziem, które pozwoliło mu rozwinąć warsztat pisarski. Napisałem już chyba z 5 albumów z AI. Jest genialne, nie ma się czego bać. Mówię wam wszystkim, jeśli zastąpi was robot, to znaczy, że nie staraliście się wystarczająco. To jest ciekawe podejście. No to Boy George.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

Aha. A eksperci od podróżowania w Polsce, od turystyki mówią, że biuro podróży skupiają się dziś na kliencie, który szuka rozrywki. Urlopowicze polscy złaknie niespokoju najczęściej znajdują go na własną rękę, ale ponieważ jesteśmy przebodźcowani, to i nasze wyjazdy też takie muszą być. Ma być dynamicznie. Najlepiej, żeby codziennie działo się coś nowego. Tak samo jest z wyjazdami dzieci. Wycieczki szkolne, zielone szkoły, kolonie muszą być napakowane programem. Tego wymagają rodzice. I może jest to związane z tym, że żyjemy na co dzień w takim trybie. Mam w związku z tym do Was takie pytanie, do tych, którzy już wrócili z tegorocznego urlopu. Co Was najbardziej zachwyciło w wakacjach w tym roku? Zweryfikujmy te dane. 2244430, jeśli chcecie się podzielić tym, co Was najbardziej zachwyciło w Waszych wakacjach w tym roku. Czy to rzeczywiście było to, że było tak strasznie dużo atrakcji? Ciekawa jestem.

0: autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.

ta cudowna Candy Dulfer, która miłość do muzyki odziedziczyła w genach. No nie miała wyjścia, jako córka wybitnego holenderskiego saksofonisty Hansa Dulfera od dziecka otoczona była przez kultowych muzyków, z którymi pracował. W domu bywały wielkie tuzy tego właśnie instrumentu. Zakochała się w saksofonie, gdy w wieku 4 lat, gdy ona miała 4 lata, tata zabrał ją na koncert wielkiego Sonnego Rollinsa. To Candy Dulfer i Dave Stewart w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Za 10 minut będzie godzina 11. Robin Gibb przed nami i Juliet.

0: Kocham twój uśmiech, I love your smile, Szenis. My też kochamy twój uśmiech i twój jaśniuteńki głos. Za 3 minuty będzie godzina 11. Sprawdźmy, co dzieje się teraz w Polsce i na świecie. Najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje za 3 minuty.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: oszczędzania stać na więcej.
1: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
5: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
9: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
10: Rusza śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Potem wrócimy do wyników naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak nowe informacje dotyczące wypadku na Węgrzech. Marcin Krzamiński. Prawdopodobnie jeszcze dziś do Polski przyleci pierwszy samolot z poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech. To informacje od rządzących. Lokalne władze z kolei przekazują, że jeszcze dziś autokarem na Podkarpacie mają wrócić też pierwsi lekkoranni pasażerowie. O tym, jak duża będzie to grupa, zdecydują lekarze. Ich przejazd zostanie zapewniony przez przewoźnika pielgrzymki, która wracała z Medjugorje do Strzyżowa na Podkarpaciu. Marcin Starzec.
11: Takie informacje przekazał mi wójt gminy Lubenia, Adam Skoczylas, który pozostaje w kontakcie z wojewodą i z będącymi na Węgrzech służbami konsulatu.
12: Będzie podstawiony autobus przez przewoźnika. Osoby, które będą mogły być przetransportowane autobusem, przyjadą do Polski.
11: Z gminy Lubenia pochodzi 18 z 57 pielgrzymów. Wiadomo, że 5 osób z terenu gminy zginęło.
12: 3 osoby są już potwierdzone, że nie żyją, natomiast nieoficjalnych informacji mamy w takiej wiadomości, że tych osób jest 5.
11: Równocześnie do powrotu ciężej rannych szykują się szpitale na Podkarpaciu, ale kiedy i czy w ogóle będą tu hospitalizowani, jeszcze nie wiadomo.
10: Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na telefonach mieszkańców Opolszczyzny, Śląska i Małopolski. Tam dziś według synoptyków możliwe bardzo gwałtowne burze i ulewy, do tego silny wiatr i grad, i tam też alerty drugiego stopnia. Możliwe tam również przerwy w dostawach prądu. Generalnie pogodowe alerty synoptycy wydali dziś dla 10 województw w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Rusza prokuratorskie śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Swoją komisję powołało też samo muzeum. Pracownicy zabezpieczają ocalałe zabytki. W nocy z soboty na niedzielę doszczętnie spłonął tam kościół świętego Mikołaja. Jedna z najcenniejszych pereł architektury w Polsce z 1667 roku. Nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Wiadomo, że straty są ogromne, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak.
13: Na pewno koszt kilkunastu milionów złotych. Tym bardziej, że też muzeum prowadziło na bieżąco prace konserwacyjne. Niedawno to był wymieniany dach.
10: W odbudowę pomóc mogą lokalne władze i resort kultury. W grę wchodzi rekonstrukcja kościoła lub przeniesienie tu innego zabytkowego obiektu sakralnego. To były srebrne mistrzostwa Europy dla polskich lekkoatletów, a dokładnie dla lekkoatletek, bo to one zdobyły 7 z 8 medali w Birmingham. Ten ostatni w biegu na 1500 metrów wywalczyła Klaudia Kazimierska.
14: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie także dzisiaj, tylko generalnie przez lata. Ciążyła na mnie taka klątwa juniorki.
10: 6 srebrnych i 2 brązowe krążki to pod względem liczby medali lepszy dorobek aniżeli 2 lata temu w Rzymie, ale brak złota sprawił, że Polacy zajmują 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, co jest najgorszym wynikiem od 20 lat. Szansa na rehabilitację będzie za 2 lata. Mistrzostwa Europy odbędą się wtedy w Chorzowie.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
15: Pogoda.
9: Dzisiaj deszcz możliwy w całym kraju, intensywny na południu Polski i tam możliwe burze. I mamy od 21 stopni nad morzem przez 23-24 w centrum, 25 stopni w Warszawie do 26 w Krakowie, Katowicach i Rzeszowie.
8: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
7: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
9: Dzień dobry, Gosia Kościelniak, jestem z wami z przyjemnością do godziny 14. Gramy na to jak na lato, więc wielki przebój szer na początek tej godziny, 4 po 11. Zapraszamy.

0: Przytaczałam przed godziną 11 zdanie ekspertów od turystyki wyjazdów w Polsce o tym, że zaczął się i widoczny jest taki trend, że Polacy bardzo często chcą mieć napakowany urlop wieloma, ale to wieloma atrakcjami, cały czas coś musi się dziać. W związku z tym zapytałam Was, co Was w tym roku w Waszym urlopie zachwyciło lub zachwyca?
1: Że nie PESEL jest najważniejszy, tylko chęć do dobrej zabawy. Żona oznajmiła mi, że zachowuje się gorzej niż nie jeden nastolatek.
2: Cześć, mnie aktualnie wszystko zachwyca w aktualnym urlopie. Pogoda przepiękna, właśnie zmierzamy z moją Edytką w kierunku Turbacza. Mimo że jest zachmurzone niebo, mimo że kropi cały czas, wszystko jest piękne. Pozdrawiamy.
0: Kochać muzykę lat 80. i 90. i dalej zachowywać się jak zwariowany nastolatek, to jest najlepsze, co się może wydarzyć. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Oczywiście zazdrościmy też bardzo mocno tego zbliżania się do Turbacza. 2244 i 30, jeśli Was coś zachwyciło lub zachwyca w Waszym urlopie dzisiaj. Jesteśmy otwarci.

0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Reklama.

to oczywiście starszy, po rok 1970. Wtedy założyła ten zespół część muzyków grupy Jefferson Airplane i początkowo nosił nazwę Jefferson Starship. W 1974 roku ukazała się kolejna płyta, właściwie pierwsza płyta, przepraszam, Dragonfly, była pierwszym dużym sukcesem zespołu, no a kolejne lata przyniosły dalszą popularność, ale też... Tak to zwykle bywa, konflikty między członkami grupy. Na początku lat 80. skład zespołu się zmienił, nazwa została skrócona do Starship. Te zmiany wyszły na dobre, no bo zespół stał się jedną z najpopularniejszych grup amerykańskich lat 80. i wtedy właśnie pojawiły się hity We Build This City i przed chwilą w Radiu Złote Przeboje, no i oczywiście Nothing's Gonna Stop Us Now. A pod koniec lat 80. zespół zawiesił działalność. Jeszcze na początku lat 90. próbowali muzycy wrócić na scenę, ale już bez większego powodzenia. Ostatnia płyta Starship wyszła w 1999 roku. Teraz w Radiu Złote Przeboje Bad Boys Blue.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Acer Gouda Castand takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: tylko teraz. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Miasto Zakopane zaprasza na 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Taniec, muzyka i autentyczna kultura górskich społeczności z całego świata. Od 21 do 27 sierpnia na Dolnej Równi Krupowej. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Zapraszają partner główny wydarzenia Województwo Małopolskie oraz partner strategiczny Tauron.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Nicholas David Cashew przed nami w Radiu Złote Przeboje. Podobnie jak Howard Jones jest artystą solowym, którego największe przeboje pochodzą oczywiście z naszych ukochanych lat, z pierwszych lat kariery Nicka Kershawa z lat 80. I przed nami Wouldn't It Be Good, i to jest dokładnie rok 1984. Chociaż Nick wydał potem jeszcze wiele płyt, no to jednak ta, z której pochodzi Wouldn't It Be Good, jest najwspanialsza. Jeśli ktoś chciałby się wybrać na koncert Nicka Kershawa w tym roku, to oczywiście jest to możliwe, jest w trakcie swojej światowej trasy koncertowej.

0: Za 3 minuty będzie południe poniedziałkowe i oczywiście najważniejszej tylko sprawdzonej wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a sporo się dzieje, więc posłuchamy, co dzieje się najbardziej istotnego w Polsce i na świecie, a potem wracamy do muzyki w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
1: Złapać oddech, zwolnić tempo.
2: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
3: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest...

0: RadioExpert.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Reklama.
6: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
7: Wypadek na Węgrzech. Pierwsze osoby polecą dziś do kraju. Uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia to w Szczecinie. Rekordowa wygrana w niemieckim Lotto. O tym na koniec. Marcin Krzemiński. Zespół polskich medyków już działa w szpitalach na Węgrzech. Grupa lekarzy i ratowników wczoraj późnym wieczorem doleciała do Budapesztu rządowym samolotem. Dziś od samego rana dociera do placówek, w których przebywają poszkodowani Polacy i ocenia, których można już zabrać do kraju. Wytypowano już osoby z lżejszymi obrażeniami, które dziś wieczorem mają odlecieć rządowym samolotem, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
8: Mamy 18 osób, które możemy przetransportować ze szpitala Nijelhaza, to jest tam, gdzie jest ta druga grupa. Tu z Egeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania.
7: Według wiceministry bilans tragedii nie zmienił się od wczoraj. W wypadku zginęło 12 osób, 10 jest w stanie ciężkim. Przyczyny wypadku bada węgierska policja. Śledztwo w tej sprawie wszczęła też prokuratura w Krośnie. Za kilka dni natomiast ruszy kontrola inspekcji transportu drogowego. Sprawdzi ona czasy pracy i odpoczynku kierowców, a także dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa i samych szoferów. 5 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku na Węgrzech to mieszkańcy gminy Lubelnia na Podkarpaciu. W sumie na pielgrzymkę pojechało stąd 18 osób, aż 17 pochodzi ze wsi Siedliska. To niewielka miejscowość, gdzie każdy zna każdego. Ludzie są w szoku, bo w wypadku stracili swoich sąsiadów.
9: To dla każdego, każdy tam sąsiedzi, to strasznie trudne to jest wszystko.
10: Razem myśmy się dobrze kolegowali za czasów takich młodzieńczych.
9: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak. No.
7: Jak do tej pory oficjalnie zidentyfikowano 3 ofiary pochodzące z siedlisk. Przenosimy się do Szczecina, gdzie doszło do uszkodzenia gazociągu średniego ciśnienia. Państwowa Straż Pożarna przekazała, że ewakuowano ponad 30 mieszkańców z okolic ulicy Zbójnickiej. Miejsce zabezpieczono kurtynami wodnymi. Strażacy przekazali, że udało się już odciąć dopływ gazu. Ewakuowani wkrótce będą mogli wrócić do swoich domów. Smutna wiadomość ze świata filmu. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, aktorka znana m.in. z seriali Hrosi i Nashville. Osierociła córkę Kaję. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki. Na koniec jeszcze niemiecka Turyngia, gdzie padła główna wygrana w Lotto. Zwycięzca sobotniego losowania zgarnął 50 milionów euro. Więcej nie mógł według niemieckich przepisów, mimo że prawie pół roku od ostatniej wygranej uzbierało się ponad 121 milionów euro. Niemniej taka rekordowa kwota i przerwa to dobre wieści dla innych graczy, bo kolejne losowanie rozpocznie się od maksymalnej kwoty 50 milionów euro.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
0: Pogoda.
6: Na południu, na południowym wschodzie i południowym zachodzie możliwe dzisiaj burze i intensywne deszcze. Na pozostałym obszarze też może dzisiaj przelotnie padać. Temperatura od 26 stopni na południu Polski przez 25 w Warszawie, 21 w Suwałkach, Zielonej Górze i nad morzem.
11: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
6: Przeszliśmy sobie właśnie w poniedziałkowe popołudnie 4 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam. No i oczywiście gramy na to jak na lato. Radio Złote.

prześliczna poduszka z cyklu Rogal, butelka filtrująca z limitowanej edycji Radia Złote Przeboi, no i pojemna torba płócienna na wszelkie wyjścia, wyjazdy letnie, taki zestaw podróżnika do wygrania w leciutkiej zabawie palcem po mapie. To jest właściwie zestaw przebojowego podróżnika. Bawimy się lekko geograficznie, mocno muzycznie i jak zawsze szybko zgadujecie i podajecie prawidłowe odpowiedzi. Ta nasza zabawa już pojutrze palcem po mapie.

0: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej, tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni, 59,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz, tylko 5,49 za 1 kg, aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.

Martyn na róże, Sting i Mami w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, no już bardziej letnio, wakacyjnie, leciutko i romantycznie nie można. Jeśli chodzi o ten wielki przebój lat 80., który przed nami o 12.30 w Radiu Złote Przeboje. Od chwili premiery w 83. roku ta piosenka stała się nieodłącznym elementem polskiego lata, a teledysk zrealizowany wtedy na lotnisku Lublin-Radawiec utrwalił ten jej taki pastelowy, nieuchwytny, wietrzny, romantyczny klimat. Dmucha w teletawce wiatr. Niewiele mamy na antenie walczyków, a to jest właśnie walczyk na 3/4. Skojarzenia z takim rytmem miałem proste, powiedział Marek Dutkiewicz. Lato, słońce, pierwsza miłość młodej dziewczyny. I tak jest.

0: Kiedy tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

Rick Astley z roku 1987, a potem ten właśnie wielki przebój i ogromnie wyczerpujące trasy koncertowe trochę go przybiły i na całe 15 lat wycofał się z show biznesu i z koncertowania i po tych 15 latach do koncertowania wrócił. Teraz w 2026 roku koncertuje, wrócił na scenę po przerwie. W kwietniu na przykład zagrał dużą 12-dniową trasę koncertową Reflection Tour po Wielkiej Brytanii i Irlandii z gościnnym udziałem wokalistki Gabrielle. Teraz też koncertuje m.in. w Niemczech i na Węgrzech. Radio Złote Przeboje.

0: Tak, to właśnie brzmiało. Lombard i Diamentowa Kula to była premiera w 1983 roku, a to radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Wracamy do muzyki tuż po godzinie 13, za 3 minuty 13. Najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje dla Was. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.

0: z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
6: Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru. Za chwilę też kierowcy o nowej odsłonie programu CPN i rozmowy premiera Wielkiej Brytanii z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu. Marcin Krzemiński. Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru z pielgrzymami, który w niedzielę w nocy miał wypadek na autostradzie M3, w wyniku czego zginęło 12 Polaków wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. Policjanci zarzucają mężczyźnie zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Nie wykluczają, że mężczyzna zasnął za kierownicą. W najbliższych dniach sąd może zdecydować o jego aresztowaniu. Tymczasem, jak potwierdza rzecznik polskiego rządu, samolot transportujący poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci do Polski jeszcze dziś wieczorem. Wstępnie planowane jest międzylądowanie samolotu w Rzeszowie. Przed kancelarią premiera jest Błażej Kulesza. Błażeju, powiedz proszę, jak ten powrót będzie wyglądał.
7: Samolotem dotrze do kraju około 20 osób. Ten najpierw wyląduje w Jasionce. Stamtąd część osób zostanie przetransportowana do szpitali na Podkarpaciu. Polska strona, jak podkreślał rzecznik rządu Adam Szłap, łapka gotowa jest na transporty tych najciężej rannych.
8: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego.
7: Jak długo potrwa cała procedura powrotu do kraju, to na razie trudno szacować. Trwa bowiem weryfikacja tych, którzy w ogóle nadają się do transportu drogą lotniczą.
6: Zmieniamy temat. Atak nożownika na 31-letnią Ukrainkę w Częstochowie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, również obywatela Ukrainy. Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem, trafiła do szpitala, mówi starszy aspirant Marlena Leszczyniak.
9: Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu.
6: Ale przesłuchana zostanie dopiero, gdy zgodzą się na to lekarze. Z kolei sam napastnik, gdy wytrzeźwieje. Policja wyjaśnia też, co łączy kobietę z mężczyzną. Poszukiwani są również świadkowie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41 zł, benzyny 98 7,20, a oleju napędowego 7,37, przekazał minister energii. Czyli bez zmian w stosunku do dziś, czyli pierwszego dnia powrotu na stację programu CPN. To powrót, przypomnę, w okrojonej formie, bo tylko obniżka podatku VAT bez już obniżki akcyzy. Kierowcy jednak w miarę zadowoleni.
10: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 60 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
6: Rząd deklaruje, że program potrwa do końca sierpnia. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham wymieniał wiadomości z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu Suzy Wiles. Tak twierdzi serwis Politico. Źródło portalu na Downing Street zapewniło, że szef rządu nie wyjawił istotnych informacji. W pewnym momencie nabrał podejrzeń i przerwał rozmowę. Downing Street nie skomentowało tych doniesień, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
11: Pogoda.
5: Na południu i południowym wschodzie silny deszcz i burze. W pozostałych regionach też deszcz, ale możliwe przejaśnienia. I mamy 19-20 nad morzem, na Pomorzu i Podhalu, przez 23 stopnie w centrum, do nawet 25-30 na krańcach południowo-wschodnich.
12: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
5: Może tę godzinę poniedziałkową, czyli już 14 godzinę dnia, bo 4 minuty po 13, teraz zaczniemy z Freddie Mercury. W końcu to największe przeboje lat 80. i 90. Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelnik, zapraszam.

Mike and the Mechanics w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 11 minut po godzinie 13, a przed nami gwiazda, która nie chciała być nigdy gwiazdą. Po prostu kocha muzykę. Jest córką lekarza i pielęgniarki, a wychowała się na farmie w hrabstwie Kent. Nie miała żadnych koneksji i rodzice nie byli w stanie zapewnić jej łatwiejszego startu w trudnym świecie sztuki i show biznesu, ale znalazł się inny pomocnik, a konkretnie sam David Gilmour z Pink Floyd, który był wielkim fanem talentu młodziutkiej Kate Bush, bo o niej mowa. David Gilmour zafundował jej sesję nagraniową, a następnie przedstawił ją osobom z wytwórni płytowej. I w latach 80., gdy Kate Bush była u szczytu sławy, nigdy nie zależało jej ani na pierwszych stronach gazet, ani na sławie. Nie obnosiła się z popularnością, była zaprzeczeniem gwiazdy rocka. Wiemy to wszystko i tym bardziej jest to niesamowite. Radio Złote Przeboje.

0: dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Reklama.

Takie przeboje jak ten dotykają jakichś niesamowitych strun w naszych duszach, tych, którzy pamiętają, kiedy takie właśnie przeboje miały swoje premiery. The Stranglers, Golden Brown, Hugh Cornwall, pierwszy wokalista i gitarzysta The Stranglers i współautor ich największych przebojów. Wraz z The Stranglers nagrał 12 albumów, no i po opuszczeniu zespołu w 90 roku skoncentrował się już na solowej karierze, wydał m.in. 10 płyt. Rok temu promował album koncertowy pod tytułem All the Fun of the Tour i na koncercie oczywiście można było też słyszeć wybrane hity The Stranglers. Pojawił się w Polsce z zespołem The Stranglers tylko raz i to był rok 1986. Grali wtedy z playbacku. A teraz w Radiu Złote Przeboje Beverly Craven.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Miasto Zakopane zaprasza na 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Taniec, muzyka i autentyczna kultura górskich społeczności z całego świata. Od 21 do 27 sierpnia na Dolnej Równi Krupowej. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Zapraszają partner główny wydarzenia Województwo Małopolskie oraz partner strategiczny Tauron.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media

0: lato jak na lato. I ponieważ Jerzy zazwyczaj przychodzi o tej porze, wygania mnie z mojego DJ-skiego fotelika, tak. Sadza mnie na takim taboryciku obok.
1: Chciałem ci powiedzieć, że to nie jest twój fotelik, tylko mój.
0: I takie rzeczy właśnie też mówi. To ja już nic nie widzę, jeśli chodzi o to, co na przykład zagramy teraz. A on widzi, jak będzie tak miły poniedziałek, to powie, co teraz zabrzmi.
2: Dla Gosi.
0: Czyli dlatego, gdzieś będzie miły.
1: No, niech już będzie, no.
3: Chociaż tak z natury to nie jest, prawda?
0: Wiadomo, no wiadomo. Słyszą wszyscy.
3: Ciach.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. Wracamy do nich w Radiu Złote Przeboje już po 14, a za chwilę o tym, że bilans ofiar wypadku autokaru na Węgrzech się nie zmienił, ale są ranni, którzy wciąż walczą o życie. Więcej na ten temat w wiadomościach o 14.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
0: Mamy poniedziałek, jest 17 sierpnia. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
11: Za chwilę o ciężko rannych w wypadku na Węgrzech. Potem nawet dożywocie za czyn z miłości. To w Wielkopolsce. Będzie też o tajnych rosyjskich bazach, które mogą zagrozić NATO. Marcin Krzemiński, bilans ofiar wypadku autokaru.

0: na Węgrzech się nie zmienił, ale są ranni, którzy wciąż walczą o życie. Poszkodowani w tragicznym wypadku trafili do szpitali w 4 miastach. W Egerze znajduje się obecnie 10 Polaków. Jedna pacjentka wciąż znajduje się na intensywnej terapii, mówi wicedyrektor medyczny szpitala dr Zoltán Mosarovics.
1: She has multiple injuries.
0: Ma wiele obrażeń, ale nie są poważne, dlatego miewa się w miarę dobrze.
1: She is quite well.
0: Na intensywnej terapii są też 2 osoby ze szpitala w Miszkolcu. Władze placówki przekazały, że w ich przypadku wciąż występuje zagrożenie życia, ale ich stan jest stabilny. Poszkodowani z lżejszymi obrażeniami jeszcze dziś mają wrócić do Polski. Południe, centrum i wschód kraju z ostrzeżeniami przed burzami i ulewami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko w Śląskiem, na Opolszczyźnie i w części Małopolski drugiego w 3-stopniowej skali. To może oznaczać mocny wiatr, niewykluczony też grad. W południowo-zachodniej i centralnej Polsce alerty już obowiązują. W pozostałych regionach zaczną pod wieczór lub w nocy. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi, który odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Remigiusz Z. w sobotę postrzelił ją w głowę z broni czarnoprochowej i uciekł. Wczoraj został zatrzymany przez policję, dziś został przesłuchany.
2: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
0: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu. Ranna kobieta przebywa w szpitalu, jej stan jest określany jako krytyczny. Prokuratura wystąpi do sądu o aresztowanie Remigiusza Z. na 3 miesiące. Rosjanie stworzyli co najmniej 10 tajnych baz, z których dronami są w stanie zaatakować Warszawę, donosi Telegraph. Według brytyjskich dziennikarzy bazy te mają znajdować się przy granicach z Białorusią i Ukrainą. Już teraz część z nich używana jest do atakowania Ukrainy. Tomasz Rochowski.
3: Do ataku na Polskę lub inne kraje NATO Moskwa mogłaby wykorzystać drony Gerań, czyli rosyjską wersję irańskiego Shaheda. Amerykańskie i europejskie służby obawiają się, że Kreml rozważa zbrojną prowokację na terytorium Polski, ataki rakietowe lub dronowe na infrastrukturę krytyczną lub uderzenia pod fałszywą flagą. Tydzień temu Reuters przekazał, że Polska i kraje bałtyckie zaostrzają środki bezpieczeństwa wokół swojej infrastruktury krytycznej, obawiając się rosyjskiej prowokacji.
0: Tematem zajął się Tomasz Orchowski. Ważne dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, a że mamy wakacje, to również dla osób przebywających w tym rejonie. Między 19 a 20 zawyją dziś tam syreny. To trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje o zachowanie spokoju.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Rzeszów to miejsce, gdzie dzisiaj najcieplej, nawet 31 stopni w porównaniu do tych 19 nad morzem, to ogromna różnica. 21 w Gdańsku, 25 w centrum. Na Pomorzu możliwe miejscami burze, a najgwałtowniej dzisiaj, jeśli chodzi o deszcz, na południowym zachodzie i na południu. Kurza go to pytanie podobno. Hathaway apeluje, nie pytajcie mnie już what is love, bo i tak tego nie wiem. Jerzy Telesiński, dzień dobry w poniedziałek. Nie pytam, gram największe przeboje lat 80. i 90.

o matko z córką, a właściwie matka z córką, czyli Gloria Estefan i Emily Estefan zaprezentują swój musical Basura, a przy okazji Emily pochwali się swoją autorską muzyką, a Gloria Estefan oczywiście z Miami Sound Machine zagrają niektóre ze swoich największych przebojów. Jakby ktoś chciał wybrać się na ten spektakl, na to wydarzenie, to bilety od kilku dni są już w sprzedaży za darmo. Kasia Kowalska u mnie, no bo gram wam na to jak na lato.

0: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu poszukamy miejsc na urlop na ostatnią chwilę.
2: Sprawdzimy, jakie są ceny noclegów w Polsce.
1: I zobaczymy, jak sytuacja wygląda w zagranicznych kurortach.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania stać na więcej.
4: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
1: Reklama.

Japonii aktualnie koncertuje Jamiroquai, ale co tam dla niego wybrać się aż do Japonii? Jego mama jest piosenkarką jazzową, nazywa się Karen Kay. Jay mówi, że jego najwcześniejsze wspomnienia wiążą się właśnie z lotami do Las Vegas i z powrotem na koncerty jego mamy. Tina Turner zabiera nas teraz w Radiu Złote Przeboje na wycieczkę w czasie, w lata 80. oczywiście.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: 57% taniej, a mleko UHT 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: tylko teraz. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł tanie. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Uwaga, uwaga!

0: fraszakiem za jeden grosz.
1: Więcej na fraszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Reklama.

Można ją fotografować tylko z prawej strony. Mariah Carey uważa ją za swoją dobrą stronę. Raz zrobiła wyjątek. W nowy rok 2024 roku opublikowała zdjęcie ze strony lewej i napisała: nowy rok, nowe początki. Ale od tego czasu znowu każe się fotografować tylko od strony prawej. Z każdej strony. Gram wam na to jak na lato. Panowie z duetu Hollyoaks.

0: Invisible Touch i Genesis w poniedziałkowym Radiu Złote Przeboje, w którym o pogodzie więcej powiemy po wiadomościach o 15, ale w wiadomościach o 15 będziemy ostrzegać przed burzami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see. Autopromocja. Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00. Autopromocja. Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
4: mega,
1: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie w kalendarzach 17 sierpnia. Na naszej antenie teraz wiadomości.
1: Wracają ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Część rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do kraju. Państwowe systemy są bezpieczne, zapewnia ministra zdrowia po gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoctor. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Alerty obowiązują dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z IMGW.
2: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po ziemię łódzką i Kielecczyznę.
1: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo Małopolski. Alerty potrwają do północy. Z kolei przed burzami i intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, Włódzkiem, w części Podlasia i Lubelszczyzny. Dziś wieczorem do Polski może wrócić pierwsza grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że do kraju przetransportowane zostaną wszystkie ranne osoby, a możliwość powrotu kolejnych będą oceniać węgierscy i polscy lekarze, ale wiadomo, że pierwsi chętni na lot do Polski już są.
3: To będzie około 20 osób, które będą wracały do Polski, oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej.
1: Do transportu najciężej rannych gotowa jest wojskowa kasa oraz samoloty zabezpieczenia medycznego. Jak długo potrwają powroty, jeszcze nie wiadomo. Rząd zapewnia też pomoc w sprowadzeniu ciał ofiar wypadku. Zginęło w nim 12 osób. Podróżujący to przede wszystkim mieszkańcy Podkarpacia, którzy wracali do Polski z pielgrzymki do Medjugorje. A w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w południe minutą ciszy uczczono dziś pamięć 12 śmiertelnych ofiar wypadku. Flagi na budynku urzędu i w delegaturach opuszczono do połowy masztu i tak pozostanie do środy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zaapelowała też do samorządów w regionie o opuszczenie flag, a do organizatorów imprez kulturalnych o to, by miały one stonowany charakter. Państwowe systemy informatyczne nie są zagrożone w wyniku cyberataku na platformę MyDoctor, zapewniła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Dodała, że wyciek dotyczy dostawcy oprogramowania głównie dla prywatnych placówek medycznych. W wyniku cyberataku w ręce hakerów trafiły dane medyczne 19 milionów Polaków. To dane o wizytach lekarskich, receptach i lekach. Nie fragmenty starych mebli czy naczyń, a całych budynków. Do tego dokopali się robotnicy pracujący przy remoncie łącznicy na Nowym Zjeździe w Warszawie. To dolne piętra trzech kamienic, Taubernhausa, Binkowskiej i Domu Profesorów, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
1: Na miejscu trwają prace archeologiczne, kamienice raczej ponownie zostaną zasypane, poza balkonem Domu Profesorów, którego wydobycie i zabezpieczenie nakazał konserwator zabytków.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Ostrzegamy przed burzami i silnym deszczem, głównie na południowym zachodzie i na południu, ale miejscami burze mogą przytrafić się też na Pomorzu, gdzie dzisiaj najchłodniej. Nad morzem 19 stopni, w Gdańsku 21-25 w centrum, a najcieplej w okolicach Rzeszowa do 31 stopni. 1000 złotych mamy dla Was w te wakacje, żebyście sobie nie odmawiali przyjemności. Niedługo powiem Wam, jak taką kasę wygrać. Jerzy Telesiński, witajcie w poniedziałek.

0: ciebie tu.
1: W piątek premierę miał singiel Lambda, nagrany w ramach projektu Madame in Poland z Robertem Gawlińskim, a wszystko zaczęło się ponoć od wpisu na Facebooku. Gdzieś zobaczyłem właśnie, że chłopaki z Made in Poland pracują nad nowym materiałem, no i pozwoliłem sobie napisać, że też powinienem tam być, powiedział wokalista, no i stało się. M People, no i gram wam na to jak na lato. You don't

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzeda.

0: Kurtki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
2: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. To Media Expert.

0: Żywa gotówka w prezencie od Radia Złote Przeboje. Komu, komu? Bo to tylko w wakacje.
1: Radek z Zwagania. 400 i pamiątkowy ręcznik.
0: No, to gratulujemy serdecznie. Tak było dzisiaj rano. Nawet 1000 zł możecie wygrać w zabawie Zabierz Złote na wakacje. Zgłaszajcie się przez złoteprzeboje.pl, bo kasa czeka. Kto chce 1000 zł?

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Miasto Zakopane zaprasza na 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Taniec, muzyka i autentyczna kultura górskich społeczności z całego świata. Od 21 do 27 sierpnia na Dolnej Równi Krupowej. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Zapraszają partner główny wydarzenia Województwo Małopolskie oraz partner strategiczny Tauron.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
2: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian,
8: mega,
9: co ty
8: mega
9: robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Dave Stewart's Eurythmics zapowiada nowy solowy album The Way It Was Back Then. 18 września premiera. Nie zdawałem sobie sprawy, że tworzę album w międzyczasie różnych wydarzeń w moim życiu. Niektóre z piosenek sam zainicjowałem, niektóre powstały przypadkiem, powiedział Stewart o powstaniu albumu, na który czekamy.

0: I Can Hear Your Heartbeat i Chris Rea w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę smutna wiadomość. Nie żyje Jan Frycz. Te informacje o śmierci słynnego aktora przekazali przedstawiciele Teatru Narodowego w Warszawie. Szczegóły o 16:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Diohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje. Jest 17 sierpnia. Posłuchajmy wiadomości.
11: Nie żyje znany aktor Jan Frycz. Miał 72 lata. Polscy śledczy już na Węgrzech będą oględziny autokaru. Sprawdzimy też, o ile spadły ceny paliw po wejściu w życie nowej odsłony pakietu CPN. Miriam Lipińska, a na początek informacja sprzed chwili. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny, filmowy i serialowy. O jego śmierci poinformował właśnie Teatr Narodowy w Warszawie, dodając, że aktor zmarł w minioną sobotę, 15 sierpnia. Jan Frycz miał 72 lata. Prokurator, policjanci i biegli sądowi z Podkarpacia są już na Węgrzech. Jeszcze dziś mają wziąć udział w ponownych oględzinach autokaru, który wczoraj rozbił się na północy Węgier. Prokuratura w Krośnie poprosiła też prokuraturę w Miszkolcu w oparciu o europejski nakaz dochodzenia o zabezpieczenie i przekazanie całej zebranej dotąd dokumentacji, mówi rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
12: W szczególności dokumentacji medycznej w zakresie

0: W czasie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych, dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę, protokołów przesłuchania świadków.
1: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, 10 rannych jest w ciężkim stanie. Autokarem jechali pielgrzymi, głównie z Podkarpacia, z Pielgrzymki do Medjugorje. Prokuratura w Krośnie poinformowała także, że zabezpieczyła już dokumenty firmy przewozowej i biura turystycznego, które organizowały wyjazd. Ceny benzyny niższe średnio o 90 groszy, diesla o 70 groszy to pierwsze efekty częściowego przywrócenia rządowego programu CPN. Obniżony VAT będzie obowiązywać do końca sierpnia, a rząd codziennie będzie ogłaszać ceny maksymalne. Dziś za benzynę 95 płacimy nie więcej niż 6 zł 41 groszy, a za olej napędowy 7 zł 37 groszy za litr. Tak samo ma być też jutro. Na światowym rynku jednak jest presja na podwyżki cen ropy. Po 2 tygodniach czeka nas prawdopodobnie powrót do wysokich cen, mówi Grzegorz Maziak z EPT.
2: Na dzisiaj można spodziewać się, że ten szok poznawczy na stacjach na początku września może być duży. Z tym, że pamiętajmy, że 2 tygodnie na rynku naftowym w obecnych warunkach to jest bardzo dużo czasu i naprawdę sporo może się wydarzyć. Ale na ten moment będziemy obserwować sytuację, która raczej nie napawa optymizmem.
1: W najbliższych dniach analityk spodziewa się podwyżek cen maksymalnych o co najmniej kilka groszy na litrze. 22 września ruszy pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika. Na razie projekt resortu edukacji w tej sprawie trafił do opiniowania. Testy dziennika będą trwać przez cały rok szkolny, a system ma wejść do wszystkich szkół od 1 września 2027 roku. Tymczasem mamy na razie 2 ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak póki co ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
3: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
4: Pomału, z końcem miesiąca.
1: W przypadku rodziców uczniów podstawów wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice uczniów ze szkół ponadpodstawowych, nawet 1200 zł, bo tu trzeba jeszcze doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
6: Iwona Wyciślok, zapraszam. Miłośnicy literatury odliczają dni do literackiego Sopotu. Od 20 do 23 sierpnia w kurorcie zagości literatura portugalskojęzyczna. 15. edycja festiwalu to oczywiście mnóstwo spotkań z pisarkami i pisarzami, literackie premiery, debaty i targi książki. Także 20 sierpnia, ale na terenie powiatu zielonogórskiego, rozpocznie się pierwsza edycja festiwalu Rzeki Literatury, organizowanego przez Fundację Olgi Tokarczuk. Będzie można wybrać się na rejsy Odrą w towarzystwie poetów i poetek. Na scenie muzycznej festiwalu zagrają Waglewski, Fiszemade, Melakoteluk, Cortez i Raz, Dwa, Trzy. A będąc w okolicy Międzynarodowych Targów Poznańskich, warto zajrzeć do hali numer 1. Jest tam wystawa Beksiński w Poznaniu. Prezentuje kolejne etapy twórczości artysty. Czeka na Was 76 obrazów, 13 rysunków oraz 30 fotografii.
5: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
5: Pogoda.
8: Do 31 stopni w Rzeszowie, do 25 w centrum. W Gdańsku 21, chłodniej nad samym morzem, tutaj maksymalnie 19. Tu mogą być również dość gwałtowne burze, podobnie na południu Polski.
7: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
8: Nie marynowanie i nie solenie. Mięso staje się soczyste dzięki trikowi, który znają najlepsi kucharze. I chętnie się z Wami tą wiedzą podzielę o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Już teraz zapraszam na program Dobrze Wiedzieć.

Boy George grozi, że powyrzuca muzyków ze swojego zespołu. Chodzi znowu o tę proizraelską piosenkę We Will Dance Again. Piosenka miała premierę w lipcu, a skrajne reakcje wywołują odniesienia do wojny w Strefie Gazy i krytyka artystów publicznie wspierających Palestynę. Jeśli jego muzycy odmówią wykonywania piosenki, mogą stracić pracę.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Reklama.

0: Valerie, czyli pokarm dla duszy w Radiu Złote Przeboje. A teraz będzie też pokarm dla ciała, czyli mięsko. Niektórzy marynują, inni używają sekretnej mieszanki przypraw i hojnej dawki soli, ale jest lepszy i pewniejszy patent. Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Kluczowy moment nadchodzi, kiedy mięso jest już właściwie gotowe. Po zdjęciu go z patelni, grilla lub piekarnika, uwaga, odstaw je na chwilę, żeby odpoczęło. To właśnie ten odpoczynek sprawia, że suchy kęs zamienia się w soczysty plaster. Doświadczony rzeźnik albo szef kuchni robi tak zawsze, ponieważ wie, że bez tego mięso traci już przy pierwszym krojeniu. Jeśli od razu pokroimy gorące mięso, soki rozpłyną się po desce do krojenia. Kilka minut odpoczynku sprawi, że będą miały czas równomiernie rozproszyć się po całym kawałku.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie 15,99 z Kaufland Card Extra. 2 na osobę. Kaufland.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Przed nami popołudnie i wieczór z dynamiczną pogodą. W pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez część Wielkopolski, Łódzkiego i Małopolskiego po Mazowsze i Podlasie burze. Dodatkowo w centrum i na wschodzie tym burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Ostrzegam przed problemami na trasie S6 na Pomorzu w kierunku Łodzi. To efekt zderzenia dwóch aut między węzłami Gdynia-Chważno i Gdańsk-Osowa.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

Będzie nowa płyta Stevie'ego Wondera. Pierwszy album po 22 latach od poprzedniego pojawi się już w przyszłym roku, jak zapowiadają media. Through the Eyes of Wonder to jest album, który tak naprawdę powstaje już od kilku lat. No więc kto wie, może się go w końcu doczekamy. To będzie spore wydarzenie na rynku muzycznym, dlatego obiecuję, że jak dowiem się czegoś nowego na ten temat, pierwsi usłyszycie o tym w Radiu Złote Przeboje.

0: Sonic i Sky w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę będziemy ostrzegać, bo przed nami niespokojna noc. Gdzie popada, gdzie zagrzmi, gdzie będzie najgwałtowniej, usłyszycie o 17:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu poszukamy miejsc na urlop na ostatnią chwilę.
1: Sprawdzimy, jakie są ceny noclegów w Polsce.
2: I zobaczymy, jak sytuacja wygląda w zagranicznych kurortach.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie, jest 17 sierpnia. Pora na wiadomości.
9: Część rannych w wypadku na Węgrzech wróci dziś do kraju. Przed nami niespokojna pogoda, mocno popada i zagrzmi. Końcówka wakacji z zakazami wchodzenia do wody na kilkudziesięciu kąpieliskach nad morzem. Miriam Lipińska. 22 osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dziś wieczorem wrócą specjalnym samolotem do Polski. Maszyna wyląduje w Rzeszowie i tam poszkodowanych przejmą służby medyczne, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
10: Pani wojewoda otrzymała również od nas szczegółowe informacje, którzy pacjenci będą musieli być odtransportowani do szpitali. Te miejsca są dla tych pacjentów zapewnione.
9: Do pasażerów tego lotu mogą jeszcze dołączyć dwie osoby. Na razie węgierscy lekarze robią im jeszcze ostatnie badania. Jak dodała wiceminister, 18 poszkodowanych pozostanie na razie w węgierskim szpitalu, a 5 kolejnych zostało już wypisanych, są pod opieką rodzin. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szu, Nigdy w życiu, Pestka, Pręgi czy z serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza tak wspomina jego kolega po fachu, Jan Englert.
11: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem, aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją. Aktorem, który inspirował. Aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
9: Jan Frycz sześciokrotnie był laureatem polskich nagród filmowych Orły. Aktor zmarł w minioną sobotę, miał 72 lata. Długotrwałe ulewy i burze. Tak dziś i w kolejnych dniach będzie wyglądać pogoda w Polsce.

0: to spora zmiana, bo jeszcze w weekend było upalnie. Niespokojnie zapowiada się w pogodzie, zwłaszcza najbliższa noc. Strefa intensywnych opadów deszczu będzie się przemieszczać w stronę północnego wschodu, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
1: We wtorek pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo.
0: Jutro temperatura do maksymalnie 21 stopni na zachodzie Polski. Cieplej zrobi się w czwartek. Na południe kraju wrócą upały, ale tylko na chwilę, bo już w weekend znów ochłodzenie. Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w weekend w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na razie nic nie wskazuje na celowe podpalenie w skansenie. Spłonęły trzy budynki. Największą stratą jest doszczętnie zniszczony zabytkowy kościół z XVII wieku. Jak mówi dyrektor skansenu Marcin Krowiak, ogromną stratą jest także zniszczenie przez ogień zabytkowych organów, starszych niż sam kościół i do chwili pożaru ciągle działających.
2: Niestety największa perła naszego muzeum, XVII-wieczny kościół, spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem. Na ten moment jest to zdecydowanie za wcześnie mówić o jakichkolwiek przyczynach.
0: Muzeum cały czas jest zamknięte dla odwiedzających. Czerwone flagi na 37 kąpieliskach nad Bałtykiem. Wszystko przez wysokie fale. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Gąskach, Łazach, Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach, Darłowie oraz Międzywodziu.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
4: Ostrzegamy przed silnymi burzami i deszczem, głównie na południowym zachodzie i na południu, ale miejscami też na Pomorzu, gdzie dzisiaj najchłodniej, nad samym morzem 19 stopni, 21 w Gdańsku, 25 stopni w centrum, a nawet 31, czyli najwięcej dzisiaj w okolicach Rzeszowa.
3: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Poniedziałek poniedziałkiem, ale największe przeboje lat 80. i 90. same się nie zagrają, nie posłuchają i nie zaśpiewają, prawda? Jerzy Telesiński, gram wam na to jak na lato.

Drodzy fani Fleetwood Mac, zdaje się, że szykuje nam się ciekawy przyszły rok. Powstaje pytanie, czy grupa powróci, bo Lindsey Buckingham zasugerował, że 2026 może przynieść... No właśnie nie do końca wiadomo co. W każdym razie napięcie między nim a Stevie Nicks podobno spada. Stevie i ja cały czas rozmawiamy. Przyszły rok powinien być naprawdę interesujący, bo myślę, że wiele rzeczy się wtedy wyjaśni, powiedział. No to co się wyjaśni? Jestem ciekaw. Na pewno jak będę to wiedział, usłyszycie o tym w radiu Złote Przeboje.

0: akcję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałem.

Elton John chce pogodzić rodzinę Beckhamów. Najstarszy syn Davida i Victorii odciął się od najbliższych, odsyłając ich do swoich prawników, a teraz próby naprawienia rodzinnych więzi podjął się Elton John, który jest ojcem chrzestnym Brooklyna. Czy mu się powiedzie? No, czas pokaże. Pozostaje nam wierzyć w potęgę miłości, o której teraz posłuchacie w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
17: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Reklama.
19: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
20: Wieczorem i w nocy deszczowo, najmocniej będzie padać miejscami na wschodzie i w centrum kraju, z kolei na południu burze. Pogoda więc nie najlepsza dla kierowców. Uważajcie. Uważajcie też na utrudnienia. Radzę omijać autostradę A4 na Opolszczyźnie. Chodzi o odcinek między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Po zderzeniu ciężarówki z busem zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. Problemy też na S2 w pobliżu Warszawy, między węzłami Aleje Jerozolimskie i węzłem Opacz. Po zderzeniu dwóch osobówek, jeden pas w stronę Teraspola jest zablokowany.
19: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Luna i Belinda Carlisle i lata 80, o których coś czuję opowiadać dzisiaj po 18 będzie Wojtek Babiarczyk. Mam rację, witam cię, cześć.
1: Masz rację, dobry wieczór. Tak, będziemy razem dzisiaj z Wandą Kwietniewską wspominać lata 80, ale te takie nie najlepsze momenty w karierze Wandy Kwietniewskiej, bo będzie mowa o cenzurze, która pewnie nie tylko Wandę Kwietniewską w tamtym okresie dotykała.

0: nagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie. Reklama.
10: 18 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że zaczynamy wieczór ze złotymi przebojami. A na dobry początek mamy dla was garść informacji sportowych.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni na Wyspach zdobyli 8 medali, w tym 6 srebrnych i 2 brązowe. To 2 krążki więcej niż 2 lata temu w Rzymie, gdzie jednak złota wywalczyli Wojciech Nowicki w rzucie młotem i Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów. Dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Vingegaard wystartuje już w tym roku. Duński kolarz, który w maju wygrał Giro d'Italia, postanowił zakończyć sezon po złamaniu obojczyka. Vingegaard doznał kontuzji w wyniku upadku na 15. etapie Wielkiej Pętli.
13: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
14: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
15: Pogoda.
10: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Jutro również parasole proszę mieć w pogotowiu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Kołobrzegu. Tam zaledwie 16 stopni. Najcieplej w Warszawie do 23.
13: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
14: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
10: To już minuta po godzinie 18. No mam nadzieję, że ten najgorszy dzień pracy w tygodniu, czyli poniedziałek, macie już dawno za sobą. To teraz tylko i wyłącznie proszę oddać się samym przyjemnościom. No choćby w delektowaniu się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w poniedziałkowy wieczór. Do 22 będziemy razem, a na dobry początek coś po królewsku wam zaserwuję. To Queen.

krążyła plotka, że oboje mieli wdać się w romans podczas nagrywania tej piosenki, a także kręcenia teledysku, ale jak to zwykle bywa, na plotkach się skończyło. Kylie Minogue i Jason Donovan w ten poniedziałkowy, jeszcze ciągle wakacyjno-letni wieczór w Radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato, 11 minut po godzinie 18. A propos tych cudownych, gorących chwil, to wieczorami mamy dla was piosenki, które kojarzą się z latem i wakacjami. To teraz pora na włoski zespół, który zrodził się pod koniec lat 80., ale te swoje największe muzyczne perełki nagrywał na początku lat 90. To dajcie teraz głośniej, bo pewnie niejednemu z was ta piosenka kojarzyć się będzie z cudownymi chwilami. Przed wami Black Box.

0: przez 25 lat nagrali gigantyczną ilość piosenek, do tego jeszcze stworzyli magiczne teledyski The Island Personas Project w radiu Złote Przeboje. To już prawie 19 minut po godzinie 18. Trema, panie i panowie, może dopaść każdego, także artystów. Niedawno miałem przyjemność porozmawiania z muzykiem i aktorem Pawłem Małaszyńskim. Zapytałem go, jak on reaguje na tremę.
1: Tremę mam wszędzie, zawsze, bez względu na to, czy gram 452 koncert z Kocisami, czy gram 622 spektakl Berka w teatrze, czy wchodzę przed kamerę, to zawsze mówię, że pierwsze dwa dni w ogóle moje na planie zdjęciowym to jest do wyrzucenia. I najchętniej to, kończąc film czy serial, o teraz dopiero bym zaczął to kręcić, bo teraz wiem, jakbym to zrobił, bo potem najczęściej się wstydzę. Więc, no ale nic, trudno. Więc trama ta zawsze jest, która zaraz szybko mija, tak samo jak w teatrze i na koncercie, to sam zawsze mówię, pierwszy utwór i już jedziemy, dokładamy do pieca. Podobnie jest w teatrze, wychodzę, pierwsze dwie minuty, ten oddech taki przyspieszony, trochę taki, dobra, teraz zobaczę, to robię dobrze. Wiesz, dlatego, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. To jest, wiesz, w ogóle przedziwna sytuacja, bo bycie w teatrze jest w ogóle i na koncercie jest takim przerażającym też uczuciem, bo każdy koncert i każdy spektakl teatralny jest zupełnie czymś innym, jest innym doświadczeniem. Dzisiaj nie wiadomo, co się wydarzy, wiesz. I są pewne ramy, tak, w teatrze, ale czasami te ramy, wiesz, potrafią też się załamywać, tak, i nie wiadomo, jak zareaguje dzisiaj publiczność, albo ile osób będzie na koncercie, wiesz, jak nas przyjmą, nie, i tak dalej, więc zawsze jest trema. Wiesz, to jest też dobre, bo napędza, wiesz, cały czas cię trzyma w gotowości, wiesz, jesteś w blokach startowych. No to chyba dobrze.
0: Zastanawiam się, czy ten duet, wchodząc do studia, miał również tramę. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, no i słynni Niecierpliwi z lat 90. W Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato.

0: Andrzej Piaseczny w wielokrotnie w wywiadach wspominał, że ta piosenka miała tak gorący i zmysłowy klimat, iż po jej premierze w kraju zauważalnie wzrosła liczba narodzin. Niecierpliwi, a Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje obiecuje wam, że do takich cudownych dźwięków, bardzo miłosnych, przed 19 i przed 20 na pewno jeszcze powrócę. A już za moment z Wandą Kwietniewską zespołu Wanda i Banda wspominać będziemy lata 80. i czasy cenzury. Zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
8: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
18: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
19: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Gele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Wieczór i noc z burzami na południu i intensywnymi opadami deszczu w centrum i miejscami na wschodzie Polski. Jutro deszczowe chmury zawisną już nad całym krajem, a to oznacza kiepskie warunki do jazdy. A jak jeździ się teraz? Ostrzegam przed problemami na drodze S11 w Wielkopolsce na odcinku między węzłem Ostrów Wielkopolski Południe, a węzłem Ostrów Wielkopolski Wschód. W pobliżu miejscowości Wtórek zderzyły się osobówka z ciężarówką i po tym wypadku w stronę Poznania pojedziecie tylko lewym pasem.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: zanim zrobiła karierę muzyczną, to na początku lat 80. dorabiała jako aktorka w reklamach telewizyjnych. Mylène Farmer w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Za 22 minuty będzie 19. Pozostajemy jeszcze w latach 80., bo to był trudny czas, szczególnie dla polskiej muzyki, bo wtedy pojawiła się taka instytucja, co się cenzurą zwała, no i wtedy niektóre piosenki trafiały do tego cenzora, a on wyrzucał z tych tekstów pewne słowa, kazał czasami wyrzucać nawet i całe zdania. No a jak w tamtym czasie polskie gwiazdy radziły sobie z cenzurą, o tym niedawno opowiedziała mi Wanda Kwietniewska z zespołu Wanda i Wanda.
1: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane. Bo to na przykład Fabryka Marzeń była strasznie szyderczym numerem. Czy piosenka Mamy Czas, gorzka. Piosenka mówiąca o właśnie jak smutno jest żyć w komunie i tak dalej. Tyle tylko, że zawsze te teksty moje były tak zawoalowane, że głąby siedzące w tej cenzurze jakby nie znajdowały tam, gdzie powinni się czegoś dopatrzyć, to myśmy kładli te, bo te teksty wszystkie były cenzurowane. Ja byłam w szoku, że to wszystko przechodzi i że nie ma problemu. Natomiast mamy w repertuarze taką piosenkę Kochaj mnie, kochaj. Ona ma taki oficjalny tytuł Kochaj mnie, miły. I tam jest fragment tekstu: czynne całą dobę biuro z telefonem. Rzadko kiedy, które długo śpi. Chodzi generalnie w tym tekście o to, już wtedy w 86 roku było śpiewanie o tym, że para ludzi jest tak zagoniona życiem, że ciągle dzwoni telefon, tyle spraw. No po prostu naprawdę jeden z lżejszych tekstów, jakie zaśpiewałam, ale cenzor się dopatrzył. Czynne całą dobę biuro z telefonem. Wtedy tylko jedno biuro było czynne całą dobę z telefonem, bo wszystkie inne były zamknięte. Cały serial Siedem Życzeń został zablokowany przez cenzurę, bo reinkarnacja, a to nie wiadomo skąd, a ten kot to tak spełnia wszystkie życzenia. Przecież ten serial, zanim go wyemitowano po produkcji, 2 lata przeleżał na półce.
0: To po takich wspomnieniach pozostaje mi chyba tylko jedno, zagrać wam jeden z tych numerów, które gdzieś tam przez cenzurę przeszły. Nie będę Julią, to był rok 84. Wanda i Banda już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Nie tylko genialny pianista, ale także wokalista Mark Kohn. W Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato. Za 12 minut będzie 19, a my wieczorami sprawdzamy, co robią gwiazdy tuż przed wejściem na scenę. Słuchajcie, Adele ćwiczy oddech i powtarza mantry, które podobno pomagają jej pokonać wielką tremę. Za to panowie z Gór, czyli zespół Gorec Orkiestra, przed takim ważnym, energetycznym występem stawiają na tradycyjne potrawy. Między innymi, słuchajcie, jedzą ciepły żurek, a także piją ziołową herbatę z cytryną. A co tuż przed wejściem na scenę robi Beata Kozidrak?
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: A jeśli potrzebujecie wieczorową porą pozytywnej energii, no to na pewno znajdziecie ją w tej piosence. Jermaine Jackson i Pia Zadora w Radiu Złote Przeboje.

Anita Lipnicka w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato do takich cudownych polskich dźwięków z lat 80. i 90. Obiecuję wam, będę powracał.

0: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
9: Reklama. Poniedziałkowy wieczór spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się już teraz w świecie sportu.
10: Sport w 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasz Pucharowicz się wzmacnia. Znany z występów w Górniku Senegalczyk Usman Sow został piłkarzem Jagiellonii. 26-letni skrzydłowy trafił do białostockiego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z duńskiego Brandby. Płotkarka Pia Skrzyszowska znalazła się w składzie komisji zawodniczej European Athletics. Polka została wybrana przez innych zawodników i będzie zasiadać w komisji do 2030 roku. Skrzyszowska z zakończonych wczoraj w Birmingham Mistrzostw Europy przywiozła 2 medale, srebrny indywidualnie na 100 metrów przez płotki i brązowy w sztafecie.
10: Pogoda.
9: Nadchodząca noc z opadami deszczu i to w całym kraju. Jutro prawdziwy pogodowy koktajl, trochę słońca, chmur, przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w Kołobrzegu. Tam zaledwie 16 stopni. Najcieplej w centrum, w Warszawie. Termometry pokażą nawet do 23. 2 minuty po godzinie 19:00 zaczynamy kolejną godzinę tego poniedziałkowego wieczoru z naszymi ulubionymi gwiazdami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek zespół, który mi osobiście zawsze kojarzyć się będzie z latem, wakacjami, no i młodością, Mother Talking.

0: to jeden z najbardziej utalentowanych francuskich kompozytorów lat 80. i 90. Gérard Preskirvic w radiu Złote Przeboje. 10 minut po godzinie 19, a my wieczorami uwielbiamy wracać do gwiazd, których już nie ma wśród nas, ale które pozostawiły po sobie ocean muzyki. Kiedyś miałem wielką przyjemność porozmawiania z Korą Jackowską. Zapytałem ją, jak ona postrzega nas, Polaków.
1: No, Polacy są moim zdaniem, myślę, że są nerwowi, że to jest nerwowy naród. Nerwowy, niepowściągliwy, nie umiejący do końca powściągać emocji. I te emocje pozytywne, co się tak podoba, ta słowiańska otwartość jest dobra, ale z drugiej strony negatywne, czyli wszystko to, co wiąże się z agresją i atakiem, też nie umiemy tego powściągać.
0: No właśnie, ale jak tutaj powściągać na przykład agresję, jak tutaj powściągać inne rzeczy, kiedy widzimy różne rzeczy za naszymi oknami. No ale dobrze, zajmijmy się teraz sprawami jakże przyjemnymi, czyli muzyką. No, energia z piosenek Kory Jackowskiej i zespołu ma nam zawsze się pojawiała, no choćby w takich piosenkach jak ta, to boskie Buenos Manam, to był rok 1980.

0: piosenki zespołu Ace of Base także pojawiają się w kultowym programie Twoja twarz brzmi znajomo. Niedawno Kasia Cerekwicka w studiu Radia Złote Przeboje wspominała, jak wcieliła się w tym programie w swoją ulubioną piosenkarkę, czyli Mariah Carey.
1: Miałam doklejoną brodę, podklejone oczy, bo Mariah ma bardziej takie oczy w kształcie migdałka, ale rzeczywiście to było taka moje spełnienie marzeń. To się już przyznawałam nieraz bez bicia, że jako nastolatka byłam ogromną fanką Mariah Carey, jej głosu, szczególnie z tych pierwszych lat jej kariery. Na niej się uczyłam, można powiedzieć. Przez nią się zdarłam i straciłam prawie oktawę głosu. Ale to było dla mnie ogromne wyzwanie, naprawdę. Tak jednak spróbować oddać jej postać i wokalnie się zbliżyć i wizualnie, to rzeczywiście było wyzwanie, bo jednak ona jest swego rodzaju ikoną i takim już też, można powiedzieć, legendą tej takiej muzyki w stylu diwy, tak? Tak jak Whitney Houston, której niestety już nie ma. To były takie, w ogóle dla mnie lata 90. to były czasy właśnie tych wielkich głosów, kiedy no nie zdarzało się, żeby wokalistka biorąca się za tego typu muzykę nie potrafiła śpiewać.
0: To pozostajemy jeszcze przy amerykańskich gwiazdach. Teraz pora na zespół, który swoje pierwsze piosenki prezentował w klubach muzycznych na Manhattanie w Nowym Jorku. Przed wami już teraz Kool & The Gang w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

to zespół, który został założony pod koniec lat 70. we Wrocławiu przez samego Lecha Janarka. Klaus Mittwoch w radiu Złote Przeboje. Jeśli kochacie polską muzykę i to tą filmową, to koniecznie bądźcie bardzo blisko radia, bo już za moment będę miał dla was pewną niespodziankę.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Miasto Zakopane zaprasza na 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Taniec, muzyka i autentyczna kultura górskich społeczności z całego świata. Od 21 do 27 sierpnia na Dolnej Równi Krupowej. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Zapraszają partner główny wydarzenia Województwo Małopolskie oraz partner strategiczny Tauron.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.

To piosenka prosto z filmu Syreny, gdzie zresztą jedną z głównych ról zagrała gwiazda, która przed momentem ten numer zaśpiewała, czyli Cher w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, to jeszcze nie wychodzimy z kina. To teraz pora na piosenkę, która pojawiła się w polskim filmie Och, Karol, a to był rok 86, a ten numer zaśpiewał Seweryn Krajewski. Baw mnie!

0: Tak, w wakacyjny wieczór pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. Za 20 minut będzie 20, a my wieczorami w Radiu Złote Przeboje uwielbiamy z naszymi gwiazdami wspominać początki ich wielkich muzycznych karier. Taka na przykład zaczęła się grupie Big Day, to była połowa lat 90. No właśnie, niedawno zapytałem ich, z czym im kojarzą się lata 90.
1: Nic nie pamiętam. Za dużo graliśmy.
2: Kojarzy mi się na pewno właśnie z taką potworną ilością właśnie wyjazdów, to z pewnością, to co powiedział Marcin, czyli wiecznie gdzieś tam kursowaliśmy, a więc muzyka jeszcze raz muzyka, która wchodziła z każdej strony i była w nas i wszędzie na okrągło, że nie było czasu tak naprawdę odetchnąć i pomyśleć o życiu prywatnym po prostu. Z tym mi się kojarzy. Kojarzy mi się z pewnością, no właśnie, z tą otwartością, z taką otwartością, że można było poznawać masę ludzi, ciągle jeździć, ciągle być w ruchu. To ewidentnie lata 90. I wydaje mi się, że jakaś taka siermięga gdzieś w tle jeszcze tego wszystkiego mi się kojarzy.
3: Kraj był dużo biedniejszy też wtedy.
2: Pamiętam takie właśnie siermiężne koncerty, że to takie było nie zawsze dorobione, nie zawsze fajne.
3: Ale urośliwe.
2: Zimne garderoby, jakieś takie rzeczy też pamiętam, które właśnie były wtedy dość powszechne, mam wrażenie, ale to było urocze i to było jedyne i nie oddałabym tego za nic po prostu. Te przeżycia są cudowne.
0: To na pewno wieczorową porą jeszcze do lat 90. powrócimy, bo między innymi po godzinie 20 pojawi się gwiazda, która swoją karierę zaczynała właśnie w tamtym okresie. To będzie Justyna Staszkowska. Bądźcie z nami. No a teraz narobimy sporo hałasu i to tym jednym numerem, to Vaya con Dios.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania stać na więcej.
3: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem.

0: Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Reklama.
4: 20 na zegarach, a to jest wieczór pełen gwiazd w radiu Złote Przeboje. To już za moment spotkamy się z artystką, która w 1994 roku wygrywa program Szansa na sukces, a w latach 90. wydaje swój pierwszy singiel zatytułowany Dziewczyna Szamana. No i chyba wszystko już jasne. Justyna Staczkowska już za moment pojawi się w radiu Złote Przeboje, zatem bądźcie z nami bardzo blisko.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedna z najzdolniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich wokalistek, Justyna Steczkowska.
2: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Mimo że w bardziej lub mniej oficjalnych biografiach

0: Justyny Styczkowskiej znaleźć można informację, że talent do muzyki wykazywała od dziecka. No to pewną niespodzianką może być informacja, ile owo dziecko miało lat, kiedy wszyscy się o tym przekonali.
1: Oj, to było bardzo dawno temu, tak, ale na początku, to znaczy na początku, to był śpiew tak naprawdę, bo kiedy miałam 3 lata, tata mi opowiadał, że zaśpiewałam O Sole Mio, którego nauczyłam się podczas prób chórzysty w naszym domu, bo on się uczył tego swojego solo na koncerty, a ja byłam maleńka, chowałam się pod fortepian, ponoć nikt mnie wtedy nie zauważył i się uczyłam razem z nim. I któregoś dnia po prostu wstałam rano i zaśpiewałam tę piosenkę i tata był w szoku. I mówił, myślał, że to jest w radio, ale coś mu jakoś tak, tylko sam głos w radio. To się Danusia, podgłoś to radio, kto to śpiewa? A ona mówi, a to Justynka śpiewa. No i tata był bardzo zachwycony tym, że jego taka maleńka córeczka śpiewa taką piosenkę. I od tej pory jak jeździliśmy na rodzinne koncerty, a zaczęliśmy od słynnych wtedy, w tamtych czasach, spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, prowadzonych jeszcze przez panią Bożenę Walter. I to był wielki taki co roku spotkania muzykujących rodzin różnych z całej Polski. To było emitowane przez telewizję, radio, to było wielkie coś takiego w tamtych czasach. No, żałuję, że nie zachowały się taśmy, szukałam je w telewizji, chciałam bardzo zobaczyć, jak to śpiewa, mając te 3 lata. No ale niestety te taśmy zostały już ponagrywane po kilka razy. No w każdym razie tak to się zaczęło. Potem oczywiście jako mała dziewczynka miałam chyba ponad 5 lat. Tata zaprowadził mnie do szkoły muzycznej i powiedział, żebym sobie wybrała instrument, na którym chcę grać. No i zaprowadził mnie na lekcję akordeonu, fortepianu, skrzypiec. Ja sobie wybrałam skrzypce. Nie wiem z jakiego powodu, bo... Nie wiem, po prostu wybrałam skrzypce i już zaczęłam uczyć się na skrzypcach w wieku tam niecałych 6 lat.
0: Justyna Steczkowska w połowie lat 90. wzięła udział w przesłuchaniach do programu Szansa na sukces. Po nieudanym występie z piosenką Nie przynoś mi kwiatów dziewczyno w odcinku z utworami zespołu Truła Duży otrzymała propozycję ponownego startu w konkursie, tym razem w odcinku z przebojami grupy Manam, w którym zwyciężyła dzięki wykonaniu tej piosenki.

Wiesz, miałam to szczęście, że wtedy były tylko dwa programy telewizyjne, Jedynka lub Dwójka. I ja występowałam w Dwójce. I jeśli ktoś nie oglądał w tym czasie Jedynki, to oglądał Dwójkę, więc pewnie połowa Polski akurat widziała szansę na sukces w tym czasie. Rzeczywiście po zaśpiewaniu tego boskiego Buenos, kiedy wygrałam szansę na sukces, miałam prawo wystąpić w Opolu, bo tak była Telewizja Polska umówiona z tym festiwalem. Ale nikt nie wierzył w to, że tam wystąpię, ponieważ to było zaledwie kilka dni na to, żeby stworzyć piosenkę premierową i wystąpić tam. Dzień.

Nikt to nie wierzył, ale zgłosiłam się po pomoc do swoich starych przyjaciół, z którymi właśnie spotykaliśmy się na spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, czyli braci Pospieszalskich. I oni razem z Wojciechem Waglewskim napisali dla mnie piosenkę Moja Intymność, która była idealnie pode mnie skrojona, bo o takiej piosence marzyłam, o taką prosiłam. I ta piosenka wygrała Opole, co było dla mnie prawdziwym szokiem, że taka piosenka wygrała ten festiwal. Niemniej jednak byłam nieprawdopodobnie szczęśliwa, że to się wydarzyło w moim życiu i było naprawdę super. No i kiedy wyczytali już te trzy pierwsze nagrody i to Grand Prix festiwalu, czyli ta najważniejsza nagroda, Karolinka, wtedy to była, zresztą do dziś jest, i pani Irena Santor wyszła na scenę, prawdziwa królowa, piękna, z wielką klasą i powiedziała takie słowa, które zapadły mi w pamięć, bo były naprawdę piękne. Nie zgubmy tej perły. Karolinkę Grand Prix Festiwalu w Opolu dostaje Justyna Steczkowska. I ja wtedy po prostu mnie rzuciłam kwiaty, które dostałam do góry. Wydobyłam z siebie najwyższy z możliwych dźwięków. Nie wiem, to było C3 kreśne albo D3 kreśne, a może nawet E3 kreśne, już nie pamiętam. I to było naprawdę niesamowicie mocne przeżycie. Nie wiem, czy już potem kiedykolwiek coś tak się otworzyło dla mnie, że to głowa się otworzyła. To wszystko było jedną wielką, fantastyczną emocją. Nigdy tego na pewno nie zapomnę, tego uczucia.

0: Krystyna Steczkowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Talent, ciężka praca, ale też szczęście, bo przecież Justyna Steczkowska miała szczęście spotykać na swojej drodze sprzyjających jej ludzi. Nie tylko Elżbietę Skrętkowską, która stała za programem Szansa na sukces, ale też między innymi Grzegorza Cichowskiego.
1: To był pierwszy producent o światowym myśleniu, ktoś absolutnie wyjątkowy. A ja potrzebowałam takiego producenta i miałam swoje piosenki. I jak on te piosenki usłyszał, to powiedział jedną fantastyczną rzecz, która zapadła mi w serce i która była dla mnie wtedy bardzo ważna, że ktoś taki powiedział do mnie coś takiego. Że pamiętaj, nie daj sobie wmówić, że ktoś napisze lepszą piosenkę dla ciebie niż ty sama. To jest niemożliwe. Masz do tego talent, korzystaj z tego. I on wyprodukował te piosenki, ale tak naprawdę, gdyby był nieuczciwym człowiekiem, a ja byłam jeszcze... Kompletnie nie kojarzyłam tej drugiej strony, czyli umów. Mógłby się dopisać do każdej piosenki, a ja bym nie miała nic przeciwko temu, bo byłam mu wdzięczna, że pracujemy razem. A on tego nie zrobił. Te kompozycje do dzisiaj pozostają moimi kompozycjami, bo takimi były. Ale napisał świetne słowa i okazał się też bardzo uczciwym człowiekiem w pracy. Bardzo lubiłam Grzegorza, bo to był świetny człowiek. No, oprócz tego, że był bardzo utalentowanym muzykiem i najlepszym wtedy producentem absolutnie na polskim rynku, to jeszcze tego był po prostu dobrym człowiekiem.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 100...

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która w co trudno uwierzyć, jest już na scenie od kilku dekad. Fantastyczna, utalentowana, pracowita Justyna Steczkowska.
2: Dam ci usta za twoje usta, dam ci oczy za twoje oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Po wielu latach spędzonych na scenie i w tak zwanym show biznesie, Justyna Steczkowska twierdzi, że jest kilka fundamentalnych rzeczy, najważniejszych dla kariery. Jedną z takich rzeczy jest kontakt z publicznością.
3: Przede wszystkim dążyć do tego, żeby grać koncerty, to jest najważniejsze, bo to się tak wydaje, ale nic nie da ci miłości publiczności, przede wszystkim jej szacunku. Nieważne, ile razy wystąpisz w kolorowej gazecie, która ci ściga, umieszcza twoje zdjęcia, czy robisz to z własnej nieprzymuszonej woli. To już nie nam to oceniać, po prostu nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast to się nigdy nie przekłada tak naprawdę na muzyczne sukcesy. To po prostu jest częścią tego zawodu. My musimy w tym wszystkim zawsze pamiętać o tym, kim jesteśmy i w ogóle po co jesteśmy. Trzeba przede wszystkim grać koncerty i pokazywać nieustannie ludziom, szczególnie w tych czasach, kiedy plotka obiegnie świat, zanim prawda założy buty. Więc to my nie mamy szans z tym całym kieratem, natomiast możemy tylko nieustannie udowadniać to swoimi koncertami, nagrywaniem płyt, rozwojem osobistym i rozwojem muzycznym, że jesteśmy artystami i trzeba o tym nieustannie pamiętać. Nic ci nie da takiej siły, miłości i szacunku publiczności, jak właśnie granie koncertów. To nie jest łatwe w tych czasach, to prawda, bo na ich miłość trzeba sobie mocno zapracować, żeby bilety się sprzedawały na koncerty. To trzeba naprawdę koncertować regularnie i być zachwycającym dla publiczności, bo dzisiaj mają internet, a tam jest cały świat.
1: Tym bardziej, że czasy od momentu debiutu Justyny Steczkowskiej zmieniły się mocno. Zmienił się też cały show biznes.
3: Polska też jest przecież od wielu lat jesteśmy otwartym rynkiem i już tak jak jeszcze 10 lat temu, jak zawitała tutaj jakaś gwiazda ze świata, to było wielkie wow. Dzisiaj to jest normalne, że przyjeżdżają do nas światowe gwiazdy, a my kupujemy sobie bilety na ich koncerty. To jest po prostu tak oczywiste, jak jest taki kawał śmieszny. Znaczy, to nie jest kawał właśnie sęknął, tylko to jest prawdziwa opowieść, że idzie tata z synem przez jeden wielki supermarket, no i on mówi: wiesz co, synku, kiedyś to na półkach był tylko ocet, jak ja byłem w twoim wieku. On mówi: no coś ty, cały supermarket w occie? Oni tego nie rozumieją, oni tego nie doświadczyli, oni nie doświadczyli tych metrowych kolejek, żeby kupić kawałek sera, czy chleba, czy masła. Nie rozumieją tego, po prostu. Są inni, super, bo są wolni, bez kompleksów. Fantastycznie, że mamy takie pokolenie, ale kiedyś było inaczej.
1: Podobno jednym z najczęściej zadawanych Justynie Steczkowskiej pytań jest to, jak to się stało, że jej kariera tak szybko rozkwitła. No bo tak, szansa na sukces, Opole, płyta. Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka skomplikowana.
3: Z jednego prostego powodu, że ja, idąc do tego programu, tak naprawdę byłam określona jako muzyk. Ja doskonale wiedziałam, co chcę robić. Ja miałam już swoje piosenki skomponowane przez siebie lub swoje ze swoim wtedy ówczesnym narzeczonym.
1: Czyli potwierdza się to, co mówią inni artyści, że do programu typu Talent Show warto iść pod warunkiem, że ma się doświadczenie i własny repertuar. Obecnie po kilku dekadach spędzonych na scenie Justyna Steczkowska również pojawia się w takich programach, ale już po drugiej stronie. Tak jak to było choćby w 2013, kiedy zagościła w drugiej edycji programu The Voice.
3: Bardzo fajnie to wspominam, bardzo lubiłam ten program i też ludzi, którzy tam występowali, takich młodych ludzi z pasją, kiedy spotykamy, oni są tacy pełni nadziei, tacy chętni do nauki. Bardzo to było wszystko takie fajne, naprawdę fajne. Poza tym na przykład Michał Sobierajski, który był moim uczniem i osobą, za którą tak bardzo trzymałam kciuki, kompletnie mnie nie zawiódł, co było dla mnie... Tak, on wydał płytę bardzo dobrą zresztą niedawno. Polecam Państwu bardzo. Proszę sobie posłuchać Michała Sobierajskiego płyty. My koncertujemy dosyć regularnie. Jak zagrał Eurydyki właśnie Anny German, cudownej polskiej wokalistki, to ja naprawdę byłam wzruszona, bo przenieść to z całej orkiestry na fortepian, żeby to poruszało, to naprawdę trzeba mieć głowę do tego. I śpiewaliśmy to i pamiętam, że naprawdę dostaliśmy wielkie brawa, bo przepięknie to zagrał.
1: Obecnie po latach Justyna Steczkowska ma przebogaty repertuar koncertowy. Nie boi się sięgać po piosenki, z którymi trudno się zmierzyć czasami innym artystom. Choćby piosenki, które śpiewała Ewa Demarczyk.
3: Pani Ewa Demarczyk przewija się przez moje życie i co jakiś czas rzeczywiście jej piosenki są bardzo, ale to bardzo trudne interpretacyjnie i technicznie. Trzeba być sprawnym sławnym wokalistą i mieć ze sobą dużo zaśpiewanych koncertów i różnych rzeczy, żeby unieść ten ciężar gatunkowy.
1: Justyna Steczkowska opowiadała już dzisiaj historię, jak to została zaprowadzona do szkoły muzycznej przez tatę i miała sobie wybrać swój ukochany instrument. Padło na skrzypce. Czy Justyna Steczkowska po latach sięga jeszcze po ten instrument?
3: Tak, oczywiście, gram. Rzadziej niż moja siostra, która gra prawie cały koncert, w zależności od tego, jaki koncert gramy. Ale gram i lubię, w ogóle uwielbiam skrzypce. Uwielbiam ich dźwięk. No tak jak Isaac Perman gra na przykład, albo jak ktoś naprawdę pięknie gra na skrzypcach, to jestem poruszona, wzruszona. Tym bardziej, że wiem, ile pracy to kosztuje. Takie czyste, lekkie granie, gdzie się wydaje, że to nic nie kosztuje, a to kosztuje ogrom pracy i wielu godzin spędzonych przed pulpitem. Więc jestem pełna podziwu i wzruszenia. Natomiast sama gram, tak jak mówię, na koncertach, w domu bardzo rzadko sięgam po skrzypce, z braku czasu. Nie dlatego, że nie lubię, tylko po prostu nie mam na to czasu.
1: No a skoro padło już słowo dom, to wypada zapytać, czy Justynie Steczkowskiej zdarza się przynosić muzykę, a raczej sprawy zawodowe, do domu?
3: W domu nie pracuję. W domu najważniejsze są dzieci, ich problemy. Rzadko mi się zdarza tam rozmawiać przez telefon, czy też siedzieć przed komputerem, bo ja jako prywatny człowiek nie używam Face'a, ani żadnych takich rzeczy współczesnych, tylko jak mam jakąś sprawę, to kogoś dzwonię lub się z nim umawiam. Dlatego też mam niewielkie grono przyjaciół. Ale przede wszystkim jestem mamą dla swoich dzieci, z czego jestem dumna, szczęśliwa i jeśli ktoś jeszcze nie ma dzieci, to Państwu polecam.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery prawdziwej gwiazdy. Justyna Staczkowska.
2: Dam ci usta za twoje usta, dam ci oczy za twoje oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Każda podróż, również podróż muzyczna, musi mieć jakiś swój początek. Czy myśl, że Justyna Staczkowska muzyką będzie zajmowała się zawodowo, towarzyszyła jej od dziecka? Kiedy tak naprawdę zdała sobie sprawę z tego, że muzyka wypełni całe jej życie?
3: Tak naprawdę w momencie, kiedy przerwałam studia. Bo tak to grałam w podstawówce jak to dziecko. No wiadomo, że miałam o tyle szczęście, że wychowałam się w takiej muzycznej rodzinie i tam było... My cały czas graliśmy. My jeździliśmy na koncerty, z tego żyliśmy przecież w tamtych czasach i to były bardzo trudne czasy. My jeździliśmy na koncerty po całej Europie i dzięki temu rodzice mogli nas wykształcić i w ogóle mogliśmy przetrwać, bo to było zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Ale to były wspaniałe czasy i miałam fantastyczne dzieciństwo pełne muzyki. Natomiast grałam na skrzypcach, no tak jak grałam, no trzeba było zaganiać mnie do tego grania i przypominać o tym, że nie skaczemy w gumę już tam 5 godzin na podwórku, tylko ćwiczymy. Szło to różnie w podstawowej szkole, bo ja byłam pierwsza do śpiewania. Do wszystkich tych churalnych rzeczy, tych duetów, tercetów naszej rodziny. Pierwsza stawałam przy fortepianie, Agatka grała, moja najstarsza siostra, a ja śpiewałam z nią. Ale do grania dużo gorzej. Dopiero kiedy trafiłam na fantastycznego profesora w szkole w liceum w Rzeszowie, w liceum muzycznym, to był Stefan Ząbek, zaczęłam grać tak naprawdę na skrzypcach, tak poważnie, po 6 godzin dziennie, czasem dłużej. I grałam, i grałam, i grałam. To był tak świetny profesor, który tak dużo z siebie dawał uczniom, że ja skończyłam szkołę jak torpeda z wyróżnieniem. Zagrałam koncert w Filharmonii Rzeszowskiej ze swoimi profesorami, którzy siedzieli w tej orkiestrze. To było wielkie wyróżnienie dla ucznia. I takich uczniów było tylko kilku, którzy kończyli szkołę na różnych instrumentach. Z klasy mojego profesora były dwie osoby w tym roku i to było dwóch właśnie skrzypków, ja i Ludwik Sarama. I no, byliśmy bardzo szczęśliwi. Ja grałam koncert Demol Wieniawskiego i stałam na studia.
1: Ale jak to ze studiami często bywa, życie, zwłaszcza życie muzyczne, okazało się zdecydowanie ciekawsze. Po kilku dekadach kariery Justyna Staczkowska, kiedy rozmawialiśmy, przyznała, że czuje się artystką spełnioną. Tysiące koncertów, płyty i właściwie stała obecność w prasie. Czy Justyna Staczkowska czyta artykuły na swój temat?
3: O, wiesz co, zdarza mi się, nie ukrywam, że czasem wpadnę w taką matnię. Aha. Bez sensu dla siebie samej. Potem muszę zrobić jakąś medytację, żeby to ze mnie zeszło. To jest bardzo ciężki taki, wiesz, pakunek niepotrzebny na swoje własne plecy. No, hejtu się nie pozbędziemy, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek, dopóki nie zmieni się prawo, dopóki nie będzie tak, jak już zaczyna być na świecie, że odpowiedzialny za to, co się dzieje na jego portalu jest właściciel portalu. Dopóki tak nie będzie, no to nie mamy co liczyć na to, żeby po prostu hejtu nie było, bo jest anonimowy i dlatego tak jest.
1: Justyna Staczkowska wspominała już dzisiaj, że nie ma prywatnego konta na Facebooku, mimo że mawiają, że jak cię nie ma na Facebooku, to nie macie w ogóle.
3: Nie, wciąż jestem. Właśnie bez wszystkich urządzeń i pomocy współczesnego świata wciąż jestem i dobrze mi z tym, że jestem odłączona prywatnie od tego. Oczywiście w moim przypadku prywatności nie da się ukryć tak, jakbyśmy chcieli, no bo nawet jadąc tutaj do ciebie do radia, to cały dzień miałam ze sobą pościg paparazzi, którzy, jak wiesz, nie za bardzo mnie uwielbiają. No i potem, wiesz, te wszystkie sytuacje trafiają do mediów, przemielone przez miliony dziwnych pomysłów, opowieści, dziwnej treści, nieprawdziwych informacji i tak dalej. No ja mam teraz 8 procesów z gazetami różnymi, różnego rodzaju, za kłamstwa na temat mojego życia prywatnego i zawodowego.
1: Justyna Staczkowska za prasą, zwłaszcza plotkarską, nie przepada, a radio to co innego.
3: Po prostu słychać człowieka, czuć trochę jego energię i masz taki bardziej uczciwy ogląd sytuacji tego, kim on jest, albo kim, za kogo się przedstawia. No nie wiem, jakby to określić, ale na pewno jest to o wiele milsze medium niż portale społecznościowe, które powstają jak grzyby po deszczu i co one nam przynoszą, to już każdy z nas musi wiedzieć, czy jest mu potrzebna taka strata czasu na ocenianie innych, czy lepiej zabrać się za swoje własne życie.
1: A dzisiaj życie Justyny Styczkowskiej. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery muzycznej, artystka spełniona. Czy Justyna Styczkowska ma jeszcze jakieś ukryte marzenia związane choćby z duetami? No bo wystarczy przypomnieć muzyczne spotkanie Anny Marii Jopek ze Stingiem. Ponoć Anna Maria Jopek w skrytości ducha marzyła o tym, żeby wystąpić na jednej scenie ze Stingiem. No i to się udało. Jak z marzeniami u Justyny Styczkowskiej?
3: Zresztą wspaniale zaśpiewali. Kocham Annę Marię Jopek, Stinga również. Oboje są wspaniałymi artystami przez duże A. I muszę przyznać, że słyszałam oczywiście, jak śpiewali w duecie i to było bardzo poruszające. I też takie, wiesz, takie napawa cię to dumą, że twojej koleżance udało się zaśpiewać ze Stingiem i to jest takie, wiesz, wow, super, że to pięknie zabrzmiało i tak jesteś dumny z tego, że to jest takie, wiesz, połączenie Polski ze światowym artystą i to jest wow. Więc bardzo mi się podobało. Natomiast oczywiście takie moje mało realne marzenie, myślę, chociaż marzyć należy, bo to nigdy nie wiadomo, energia krąży, więc nie jest źle, a może być nawet bardzo dobrze. Barbara Streisand jest kimś takim dla mnie wyjątkowym, zawsze była i będzie. No i oczywiście ze względu na swój niezwykły głos Lisa Gerrard. Na razie tylko śpiewam w pierwszej edycji muzyki filmowej, znaczy w pierwszym koncercie muzyki filmowej śpiewałam z Gladiatora ten fragment, który śpiewa ona i byłam bardzo usatysfakcjonowana, że mogłam ten utwór zaśpiewać, no ale jej głos to nie ma co porównywać z żadnym innym głosem na świecie, bo jest absolutnie wyjątkowy. Natomiast kocham też Michaela Bublé. On ma taki głos, słuchaj, on mnie tak wzrusza. Wszystkim, co zaśpiewa, bo jego głos ma... Coś ma takie alikwoty cudowne w sobie, że bardzo koi uszy i zszarpane nerwy. Więc jak ja chcę się uspokoić, to włączam, jak on śpiewa piosenkę You're Always On My Mind. Tak, dokładnie. Elvisa Presleya, starą piosenkę. Nikt, proszę Państwa, nie zaśpiewał jej pięknie. Nawet sam król, który już nie żyje, czyli Elvis. Jednak Michael zaśpiewał to najpiękniej na świecie. Tak wzruszające jest to, jak on śpiewa i jego tembr głosu jest tak przyjemny dla ucha, że po prostu... No, jest po prostu niewiarygodny. Byłam oczywiście na jego koncercie. Jest cudowny na koncercie, jest świetnym artystą, fantastycznym wokalistą i nie ma co gadać. No, jest po prostu super, the best.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: W końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.

0: away, Catherine?
1: Staying away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't. Bye.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Styczkowskiej.
2: Dziewczyna szamana nie zazna nigdy snu.
1: Kiedy Justyna Styczkowska zaczynała, internet w Polsce właściwie raczkował. Czy gdyby Justyna Styczkowska zaczynała teraz, skorzystałaby z dobrodziejstw programów typu Talent Show, czy publikowałaby na YouTubie? Bo jak powiedziała inna wielka gwiazda, Andrzej Piaseczny, obecnie zdaje się innej drogi nie ma.
3: No nie wiem, pewnie korzystałbym z jednej i drugiej drogi. Bo ja sama przecież pojawiłam się w tamtejszym Talent Show Elżbiety Skrętkowskiej. I polegał też na tym, żeby ludzie się trochę pośmiali, żeby śpiewać, żeby pokazać, że śpiewać każdy może, więc to był taki niedzielny, miły program. Natomiast dzisiaj to są takie talent show, gdzie się zgłaszają stricte bardzo utalentowani wokaliści i dzieci, i dorośli, i młodzież, więc myślę, że pewnie skorzystałbym z takiej formy, ale nie wiem, bo już to jest jakby temat zamknięty dla mnie. Już jestem trochę zbyt dorosła na takiemu zabawę.
1: Justyna Styczkowska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery, ale co by było, gdyby muzyka nigdy w życiu Justyny Styczkowskiej nie zaistniała? Czy jest coś, co mogłaby robić?
3: To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja. Obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce. To ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają. Wyobraź sobie dzień bez muzyki. W ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.
2: Dziewczyna szamana nie zazna nigdy snu.
1: Wspominaliśmy już o niezwykłych, niespełnionych marzeniach muzycznych Justyny Styczkowskiej, na przykład duet z Barbara Streisand. Na niezwykłe duety było zdecydowanie więcej szans. O mało co, a nie doszłoby do muzycznego spotkania z Violettą Villas przed laty.
3: Ja się z nią spotkałam, ponieważ miało dojść do takiego występu. My występowałyśmy na jednej scenie, ale nie w duecie, bo już wtedy był taki czas, że trudno było się porozumieć z panią Violettą. Uważam, że ona była absolutnie niezwykłą artystką. Jak sięgałam po jej stare nagrania, przy tym koncercie było mi to potrzebne, to powiem ci, że takie jakieś szaleństwo w niej, trudne, nie do końca trudne do określenia po prostu, wzbudzało taki zachwyt we mnie, że nie mogłam się oderwać od tych jej starych nagrań. Bo ona była w tym, ona bardzo dobrze śpiewała i te piosenki jej były takie inne. I ona z taką lękością to wszystko robiła. To było naprawdę bardzo takie inne niż cała reszta. Ona była taka nieokiełznana. Dlatego też udało jej się z pomocą oczywiście zawsze innych ludzi, ale udało jej się zachwycić sobą, swoją postacią gdzieś Amerykę. I rzeczywiście myślę, że ona była w tej roli zachwycająca. Na pewno, ponieważ ona się idealnie tam nadawała. Szkoda, że tak się skończyło jej życie i tak potoczyły się jej losy, bo to naprawdę bardzo smutna historia. Natomiast była to wyjątkowa wokalistka, uważam. Absolutnie.
1: Justyna Styczkowska, czyli artystka wyjątkowo wszechstronna. Wystarczy spojrzeć na długą listę muzycznych projektów, jakie ma na swoim koncie i ich różnorodność. Jeżeli chodzi o innych artystów, to zdarzają się koncerty, które wspomina po latach. Tak było choćby z Gotham Project.
3: Niesamowite wrażenie w ostatnich tam 4 chyba latach. Przyjechało do Polski Gotham Project i grali w Stodole. Po prostu to był szok. Oni tak doskonale grają na żywo. Każdy muzyk jest wielką osobowością. Wielką, naprawdę. Uwierz mi, na ich koncercie to było to coś nowatorskiego. Ludzie nie przestawali bić brawa. Ja tak jak rzadko nie chciałam wychodzić z sali jeszcze pół godziny po, ponieważ ta atmosfera tego tanga i to, jak oni to zagrali na żywo, każdy instrument, po prostu doskonały.
1: Justyna Styczkowska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Dziś niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery. I teraz lądujemy w roku 1997. Justyna Styczkowska właśnie odbiera telefon od redaktora naczelnego magazynu Playboy. Co się czuje w takich sytuacjach?
3: Wiesz, co wtedy czułam? Oczywiście moja odpowiedź zawsze brzmiała nie. Nigdy nie zrobiłam takiej sesji dla Playboy, jak jej ode mnie wymagał. Ponieważ powiedziałam, że to nie ma takich szans, żebym się rozebrała w gazecie, że nie wyobrażam sobie siebie nagiej przed całym krajem. że jako artysta to jest bardzo mylny sygnał, okropny. Znaczy, jak dla mnie, bo proszę nie myśleć, że oceniam, że ktoś to zrobił. To w ogóle jest poza moją oceną i nigdy bym nie śmiała oceniać innych ludzi, którzy tak zrobili. Ja się po prostu z tym źle czuję, ja osobiście. I można być sensualnym, seksownym i w ogóle, ale to jest trochę inaczej niż jak stoisz zupełnie nagi w Playboyu, bo to jest inny sygnał, to jest bardziej przedmiotowe traktowanie kobiety niż widzenie jej, kim jest i co sobą reprezentuje. No i więc nigdy się na to nie zgodziłam. Ale jako jedyna w całej historii Playboya, też zresztą przez to bardzo słabo się sprzedał, przykro mi, proszę Państwa, byłam na okładce ubrana i w środku również ubrana. I to był tylko jeden raz, kiedy oni zrobili taki duży wywiad z kobietą, która była ubrana. Ja nawet walczyłam o to, żeby, bo miałam założone ramionczko, oni mi graficznie zdjęli to ramionczko. To była straszna chryja, że oni mi to ramionczko zdjęli. Potem musieli mi dorysować tutaj kawałek stanika, bo się tutaj coś przesunęło. Mieli te słabe walki ze mną i to było, myślę, że to nie było fajne dla nich. Dla mnie również, chociaż ja w ogóle bardzo go lubiłam, bo to była świetna gazeta i miała bardzo dobre wywiady z ludźmi. I mi bardzo zależało na tym, żeby to był wywiad i nic więcej. Więc te zdjęcia były takie... No, po prostu w ubraniu, no, eteryczne, takie bardzo ładne zresztą. Jak stoję tutaj, mam stanik, to jest obsunięte ramionczko. Jedyne, co widać, to kawałek mojego gołego brzucha. To wszystko.
1: No tak swoją drogą to podejrzewam, że tego numeru już nikt nie pamięta, bo to przecież było ponad ćwierć wieku temu. Dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Styczkowskiej. Z apetytem na więcej.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
2: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył.

0: prawidłowej wagi ciała. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Reklama.
1: Letni wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje, na zegarach 21, a już za kilka minut gościem programu Cała Muzyka będzie artysta, który, słuchajcie, wziął udział w nagraniu wszystkich krążków Budki i Suflera. To będzie Tomasz Zeliszewski, a już teraz na dobry wieczór w Radiu Złote Przeboje zespół Kombi.

0: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Razem ze mną w studiu, no muszę to powiedzieć, chociaż wiem, że mój gość takich słów nie lubi. Prawdziwa muzyczna legenda polskiej sceny muzycznej. Artysta, który jest od samego początku taką siłą napędową zespołu Budka Suflera. Tomasz Zeliszewski jest moim i waszym gościem w programie Cała Muzyka. Panie Tomku, kłaniam się bardzo nisko i bardzo się cieszę, że przyjął pan zaproszenie na to spotkanie ze słuchaczami Radia Złote Przeboje.
1: Dzień dobry i po tym dzień dobry nie wiem, co powiedzieć. Zostałem tak zaprezentowany, mowy mi odebrały.
0: Proponuję łyk zimnej wody.
1: Łyk zimnej wody, bardzo dziękuję.
0: Tematy, o które chciałbym zapytać pana Tomasza, jest naprawdę bardzo dużo, ale zacznijmy może od początku. Panie Tomku, jak zaczęła się pana przygoda z zespołem Budka Suflera?
1: Dawno, dawno temu, kiedy, jak to zwykle w życiu bywa, przypadek sprawił, że w Lublinie na amatorskim festiwalu Giełda Piosenki poznałem czterech facetów, którzy wtedy tworzyli zespół Budka Suflera, na antenie już pojawiający się, natomiast w momencie przed pierwszą płytą. Tak mówię, przed pierwszą płytą, bo właściwie do dzisiaj, a zwłaszcza 50 lat temu, manie krążka winylowego, płyty, było czymś tak fenomenalnie ważnym, jak no, to były prawdziwe narodziny, narodziny gwiazdy. To było coś nieprawdopodobnego, cennego, które było przedmiotem wesnej pragnień i marzeń. No być może dzisiaj czymś takim jest Grammy, czy w świecie filmu Oscar. 50 lat temu, na początku lat 70. Nagranie longplaya to była legitymacja, dowód osobisty i to było artysta, który nagrał longplay. Tak to się wtedy mówiło. No, mógł przynajmniej pomyśleć o sobie. Chyba jestem artystą.
0: Oprócz gry na perkusji jest pan również autorem wielu tekstów. Jak tak naprawdę wygląda u pana proces twórczy? Czy inspiracje czerpie pan z osobistych doświadczeń?
1: Przede wszystkim proces tworzenia w Budce od zawsze wyglądał tak, że najpierw powstawała muzyka, melodia, konstrukcja formalna utworu, jakieś zalążki aranżacji, przebieg harmoniczny, frazy, to pewien porządek. Jak już mieliśmy tą konstrukcję, to przez wiele lat to była moja rola. Śpiewałem tak zwane ryby. Ja śpiewałem. Mhm. Ryby to jest po prostu na przebiegu utworu śpiewałem w języku nieznanym światu. Na tej planecie nie ma takiego języka. To taki angielski, jak to się mówi, dla ubogich, połączony z jakimś norweskim, z domieszką węgierskiego, nieważne. Była zaśpiewana melodia i cała tajemnica i dobro, jakie z tego wynikało, polegało na tym, żeby to było dokładne i bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o poszczególne sylaby, o akcenty. Bo to już była gotowa piosenka. I ona dopiero ozdobiona w treść, w język polski, dostawała swoje oczywiście prawdziwe życie. Uh-huh. To trudne jest dla autora, ten sposób powstawania, ten sposób tworzenia, no bo pomijając, że polski język nie jest łatwy, no ale my go umiemy, rodzimy się tutaj i już jesteśmy do przodu, o ten drobny fakt. W każdym razie do tego momentu to moja rola była właśnie kreowanie frazy, budowa poszczególnych refrenów, zwrotek, zejścia z refrenu, wspięcie się na te wyżyny refrenowe. I to trzeba było po norwesku zaśpiewać i potem uciekać przed autorem, który ewentualnie chciał mnie dopaść za to, co ja tam wyśpiewałem. Ale to byli wybitni autorzy, poeci, tacy jak Mogielnicki, jak Boguś Olewicz, Adam Sikorski, Marek Dutkiewicz. I oczywiście w początkowych momentach trudna jest to rola pisać do gotowej muzyki, bo to mało tego, jeszcze w polskim języku bardzo łatwo jest o transakcentację. Te znane z dzieciństwa wierszyki, a konduktor pijany obija się o ściany. Tak nie mówimy. Akcenty są zupełnie gdzie indziej. I przy pisaniu tekstu, nawet jak nam się wydaje, że przyszła nam do głowy wspaniała myśl, coś, co jest dobre, mądre i ładne, to jest to nie do przyjęcia ze względu na transakcentację. I cały ten zachwyt możemy ewentualnie schować do szuflady. Ale już nie będę przynudzał o tych wszystkich technicznych uwarunkowaniach.
0: Tomasz Zaliszewski jest wieczornym gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboja. Do rozmowy powrócimy już za kilka minut, zatem bądźcie z nami. Zapytam pana Tomasza, jak to było z tym odejściem Krzysztofa Cugowskiego z budki. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje 103.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Razem ze mną w studiu Tomasz Zeliszewski, perkusista zespołu Budka Suflera. Panie Tomku, pan był świadkiem wszystkich tych najważniejszych momentów historii zespołu. Który z nich wspomina pan jako ten najbardziej przełomowy?
1: Ja myślę, o ile w ogóle można tak powiedzieć, bo nasze życie toczy się każdego dnia i trzeba być czujnym, uważać i też umieć się cieszyć każdym tym dniem. To bardzo, bardzo pomaga. Moje życie bardzo określił moment sprzed paru dekad, kiedy właśnie pojawiłem się w Lublinie i poznałem Andrzeja Ziółkowskiego, Krzyśka Cugowskiego, Jerzego Janiszewskiego, a przede wszystkim Romka Lipkę. I nigdy nie pytałem, zwłaszcza Lipki, dlaczego tak się stało. Natomiast od Romek właściwie na samym początku znajomości, i to takiej znajomości, spotykają się różni muzycy z różnych stron kraju, którzy przyjechali na rodzaj festiwalu amatorskiego i którzy grają wspólny koncert w bardzo ładnym, do dzisiaj funkcjonującym studio w Radio Lublin. I to jest taka znajomość, można by powiedzieć, miła, kurtuazyjna, powierzchowna. Ta znajomość, o której wspomniałem, zmieniła całe moje życie. Nie wiem, co podpowiedziało Romkowi w sprawie takiej, że właściwie prawie tuż po się masz. Ja jestem Romek, jestem Tomek. Może byś z nami grał, może byś z nami zagrał, co ty na to, my jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. To troszeczkę ubarwiam to, natomiast to nastąpiło wtedy i to spotkanie olbrzymi wpływ na moje życie wywarło. Ja, mając lat 18, będąc bardzo młodym człowiekiem, przeprowadziłem się w inne miejsce naszego kraju i kompletnie nie wiedząc nic jeszcze o życiu, bo 18-latek wie tyle, co 18-latek. Te wszystkie ważne rzeczy są dopiero przed nim. I to był jeden z najważniejszych momentów. Wiele epizodów. Ja mam dzisiaj 70 lat, więc odpowiadając szczerze, prawdziwie na wrzucone przez pana temat, musiałbym kilka takich, o ile nie kilka, sporo. Zaraz po tym, o czym powiedziałem, był epizod, który również o wszystkim decydował. Epizod polegający na prostym stwierdzeniu, gdzie moja mama, jak ją zapytałem oczywiście, co ona na to, będąc przekonanym, że mnie po prostu, jak to się mówi, wyślę z tym na drzewo, powiedziała: syneczku, myślę, że powinieneś spróbować. Jak tego nie zrobisz, to całe życie będzie ci się wydawało, że się coś naprawdę istotnego ominęło. Wybudujesz w sobie żal do siebie, do mnie, do świata, do wszystkich. Idź, pojedź, zobacz, dotknij tego.
0: Tomasz Zeliszewski z Budki Suflera w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Porozmawiamy teraz o człowieku, którego nie ma już wśród nas, a był taką postacią, bez której ten zespół nie mógł istnieć, czyli Romuald Lipko. Panie Tomku, niech pan opisze nam tego niezwykłego muzyka, bo pewnie nie wszyscy słuchacze mieli tą przyjemność, żeby z nim kiedykolwiek porozmawiać. Jaką był osobą prywatnie Romuald Lipko?
1: Niezwykle kolorowy gość, który ja... Dane mi było przyjrzeć się szukam dobrego słowa. Myślę, że słowo ewolucja jest niezłe. Nie wiem, czy najlepsze, ale niezłe. Ewolucji bardzo młodego człowieka, jakim był, gdy się poznaliśmy również przecież, i jego ewolucji jako kompozytora. Jak się poznaliśmy, myślałem, że on po prostu jest basistą. Naprawdę fajnie grał na basie. Za sekundę dotarło do mnie, że to, czy on gra na basie, czy na klawiszu, czy na gitarze, i na tym, i na tym, i na tym potrafi grać. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, co u niego jest w środku, czyli piękne melodie. Całą twórczość Romka można określić jednym zdaniem. Romek pisał piękne melodie. I z każdym miesiącem, z każdym rokiem to wszystko było, zmieniały się style, czas biegł dla nas wszystkich sprawiedliwie, a wszystko to, wszystkie te dźwięki, które on proponował przede wszystkim zespołowi swojemu, Budka Suflera, były coraz dojrzalsze, coraz piękniejsze. Ja pamiętam, jak sporo razem pracowaliśmy. Polegało to na tym, że on miał fragmenty melodii, pomysłu i tak dalej. Lubiłem te momenty, przyznaję. Ja pomagałem układać to we frazy, akcenty. Dobrze się rozumieliśmy w tym wszystkim. I wydaje mi się, że on każde nasze spotkanie, aby jak nagrywaliśmy na przykład, byliśmy przed jakąś kolejną płytą, to myśmy codziennie siedzieli przy tym fortepianie. I pamiętam, jak on mi w pewnym momencie zagrał fragment utworu poważnego, który się potem do dzisiaj nazywa się Pieśń Niepokorna. Czy kilka nut, które dzisiaj są znane jako piosenka śpiewana przez kobietę dmuchawce lata w sewiat.
0: Tomasz Zeliszewski jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a to, co najlepsze z historii tego zespołu, dopiero przed nami. Zatem koniecznie bądźcie blisko radia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Powracam do mojego dzisiejszego gościa, Tomasz Zeliszewski z zespołu Budka Suflera. Panie Tomku, jakie były największe wyzwania związane z kontynuowaniem działalności Budki Suflera bez Krzysztofa Cugowskiego i czy może pan nam zdradzić tak naprawdę kulisy tego, jak Krzysztof Cugowski postanowił opuścić Budkę po wielu, wielu ładnych latach wspólnego grania?
1: Byliśmy bardzo zmęczeni i Krzysztof miał prośbę, i którą tak na dobrą sprawę głównie my z Romkiem, no bo byliśmy Andrzej Ziółkowski, ten czwarty z lat narodzin, no już odszedł. Krzysiek no miał i argumenty, i prośbę taką, że no słuchajcie panowie, no nie młodniejemy, no wasz warsztat pracy można kupić, mój nie. No zdrowie, czas biegnie, jesteśmy coraz starsi i no dobrze. Potem, no poza tym, no wiecie chłopaki, no mam dwóch synów, bardzo zdolnych artystów. No dopóki my gramy, no nie mogę im pomóc, poświęcić się, coś z własnymi dziećmi zrobić. No pytanie i argumentacja szczera, no i przemawiająca i do Romka, i do mnie. Następny wątek, no słuchajcie chłopaki, no to jest też no coś takiego jak no ja chciałbym jeszcze póki śpiewam, póki działamy, nie jesteśmy aż tak wiekowi, to chciałbym coś no mam jakąś swoją ulubioną muzykę, coś chciałbym może w tą stronę, a dopóki gramy, no to no, Budka jest Budka, no mamy swoje priorytety, mamy swoją stylistykę, publiczność, która czegoś od nas oczekuje. No i te wszystkie argumenty no, ludzkie i no dobrze. No to tak zróbmy, tylko zgodzi się pan ze mną, że to nie są przyczyny z gatunku płaszcza i szpady i zdrady czy konfliktu, tylko no tak naprawdę zrozumienie jednego kumpla przez drugiego. W związku z czym no taką decyzję podjęliśmy. Ja osobiście myślę, że Romek też. Nie komentowaliśmy tego. Więc zaakceptowaliśmy to razem z Romkiem z powodów normalnych, zwyczajnych, ludzkich. Bo to wszystko, no zgodzi się pan ze mną, są jakieś argumenty. Zdrowie, chęć pomocy własnym dzieciom. Wykonanie, czy zbliżenie się do czegoś w muzyce, co tak naprawdę być może nie zyska poklasku, ale jest we mnie i chciałbym to chociaż raz zrobić. To są wszystko argumenty, jak to się mówią, godne dżentelmena. Prawda. I prawdziwe. I uzyskałem naszą aprobatę. I takie rzeczy nie robi się ani w gniewie, ani w złości, ani będąc skonfliktowanym, tylko wręcz przeciwnie. Ale minął czas, dobrze, więc tylko i tu się może zatrzymajmy, bo ani ja, ani Romek nigdy nie był, a chcę to uszanować. Więc nie chcę zmienić narracji na jakąś konfliktową czy wojowniczą. Powiem taką rzecz ogólną. I to wszystko, co powiedziałem, to po pierwsze jest prawdziwe. Tak było. Takie były przyczyny i wydawało mi się, że dobre. I pewnie by tak było do dnia dzisiejszego. Tylko, że oprócz rzeczy, której ani ja nie wziąłem pod uwagę, ani Romek nie wziął pod uwagę, a te nazwę po imieniu tą rzecz, nie, ponieważ nie mieliśmy obaj żadnych doświadczeń w tej dziedzinie, to ja się dopiero przekonałem, że ja nie jestem kolejarzem, a chociaż jestem z kolejarskiej rodziny, ani nie uprawiam żadnego innego szlachetnego zawodu. I przez 40 lat z okładem wtedy już uprawiam narkotyczny zawód, który uzależnia. Nie trzeba było wiele, ileś miesięcy, a kilkanaście, jak zaczęliśmy po prostu odczuwać głód sceny, jazdy, grania. I to nie grania. Ja się zorientowałem, że ja jestem nałogowym muzykiem budki suflera, a nie potrafię inaczej żyć. I to samo dotarło do Romka. I w pewnym momencie Romek do mnie zadzwonił. To oczywiście mijały miesiące i to długie. No nie tak, że myśmy się poddali, czy nie chcieli koledze dotrzymać słowa. Nie. Każdy jakoś tam sobie próbował radzić. Ale to wszystko były albo substytuty, albo jedno wielkie oszustwo samego siebie. I Romek do mnie zadzwonił i nawet nie musiałem pytać o powód tego telefonu. No, tylko mu od razu powiedziałem, no, ja też. No, zadzwoniliśmy do Mietka, to też nie trzeba było długo tłumaczyć. No i zaprosiliśmy na spotkanie Krzyśka, który miał już inne plany. I tu się chce zatrzymać.
0: To tu, panie Tomku, proponuję postawić przecinek, napić się raz jeszcze naszej źródlanej wody i do rozmowy powrócić już za kilka minut. Wy też, kochani, zostańcie bardzo blisko radia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Razem ze mną perkusista Budki Suflera Tomasz Zeliszewski. Panie Tomku, chciałbym na moment jeszcze powrócić w naszej rozmowie do albumu, który powstał po śmierci Romualda Lipko, a mowa o albumie Skaza. Jak wyglądał proces tworzenia tego albumu?
1: Powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Do ostatnich godzin życia Romek był człowiekiem sprawnym umysłowo, niezwykle. Właściwie no, nie mam pojęcia i chcę myśleć, że nie cierpiał w ostatnich chwilach. Na pewno miał sprawny umysł, bo myśmy wtedy właśnie pracowali nad nową muzyką, jego muzyką. Przychodziliśmy z Mietkiem rano i Mietek puszczał mu z komórki próbę z poprzedniego wieczoru. On słuchał. To fajne, to tego, chłopaki, ale posłuchajcie, przecież pamiętacie, mówiliśmy, że tutaj przed tym refrenem nie leźmy tak w sposób taki prosty i banalny. Mieliśmy zrobić tutaj modulację i były komentarze do tego, co słyszał, i na drugi dzień apiat to samo. Przyłaziliśmy do szpitala, puszczaliśmy, gadaliśmy i tak dalej. On do końca był sprawny. Skaza jest zbiorem utworów jego. To są wszystko jego piosenki. Ja chyba muszę powtórzyć raz jeszcze o tym, że mówiąc tylko za siebie, odbyła się taka rozmowa na parę miesięcy przed odejściem Romka, kiedy on miał złe badania i do mnie i do Mietka Jureckiego wypowiedział zdania, że jest do kitu. I mówi, słuchajcie chłopaki, jak będzie bardzo do kitu, miał nadzieję jeszcze wtedy na wyzdrowienie, ale gdyby było inaczej, to ja mogę mieć, jedną prośbę mam do was, weźcie, grajcie te moje kawałki, bo nic, tylko to po mnie zostanie. I teraz powiem coś, co dla mnie jest priorytetem, czymś, co po prostu, z czym się nie dyskutuje. Ja mu dałem słowo, że będziemy to robić. I choćby był cały świat przeciwko istnieniu Budki Suflera, to ja będę tym jednym, który się z tym nie zgodzi.
0: Tomasz Zeliszewski z Budki Suflera jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Panie Tomku, są artyści, którzy jakoś tak nie lubią planować rzeczy do przodu, a czy Budka Suflera myśli, co będzie za 2, 3, 4, 5 lat?
1: Tacy goście jak my te plany mają dosyć powtarzalne. Nagrywanie nowych piosenek, dbałość o ich jakość. Byłoby cudownie, gdyby nam się udało tak jak dwa razy nam się udało stworzyć wielkie kobiece gwiazdy estrady, mówię o Izie i o Urszuli. Pal 6, wszystkie inne wydarzenia, ale z dumą to wspominam, bo to jest fakt. Na Skazie zaśpiewała z nami niezwykła młoda dama Irenka Michalska. To jest skrajny, to co powiem, skrajny pragnień marzeń. No, byłbym przeszczęśliwy, gdyby ona stała się na polskim rynku prawdziwą gwiazdą, wokalistką, która zdobywa szacunek i uznanie, bo dzięki swojemu talentowi. Współczesny rynek oczywiście wygenerował również gwiazdy, które są gwiazdami, bo są gwiazdami. I nawet jeżeli do końca nie wiemy dlaczego, są postaciami, ja się z tego, ja to zauważam i wydaje mi się, że to jest element rozwoju. pewnej ewolucji. To nie ma w tym nic złego. I staram się nauczyć tego. Ja tego nie krytykuję. Ja to biję brawo, przyklaskuję i tylko staram się to zrozumieć i nauczyć tego. A ponieważ wychowałem się i cały mój żywot do tej pory tak wyglądał, więc budowanie gwiazdy w moim pojęciu, moimi oczami patrząc na to, jest tylko, odbywa się na dzięki talentowi i wspaniałemu repertuarowi.
0: O muzyce, o historii Budki Suflera zapewne moglibyśmy w tym studiu porozmawiać jeszcze wiele ładnych godzin. Ale czas nam się kończy. Tomasz Zeliszewski, perkusista, no i także człowiek, który jest od samego początku związany z zespołem, był moim i waszym gościem w programie Cała Muzyka. Panie Tomku, to była wielka przyjemność porozmawiać z panem o Budce Suflera.
1: Dziękuję państwu za spotkanie. Było mi bardzo miło. Wszystkiego dobrego.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
0: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: Oh.
0: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu poszukamy miejsc na urlop na ostatnią chwilę.
1: Sprawdzimy, jakie są ceny noclegów w Polsce.
2: I zobaczymy, jak sytuacja wygląda w zagranicznych kurortach.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.